Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Wiktor Waligura nienawidzi wstawać po 5:30, ale dla was zrobił wyjątek. Pamiętacie, jak mieliście 21 lat? Kto lubił wstawać o tej porze? Ja. Ale tylko dlatego, że wiedziałam, że Asia tutaj będzie. I
1: tak, bo 21 tak. lat miałeś przecież wczoraj, nie?
0: Tak, no, Asia wtedy miała 7. No ale wiadomo, świat jeszcze nie był gotowy wtedy na tę poranną relację. Asia Mełz, Irek Jakubek.
1: Dzień dobry!

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: me. To jest RMF Max. To co grają to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: robi ten legendarny poranny czar. My robimy informacyjnego flesza z regionu. Będzie u nas za chwilę o 6 w RMF Max.
1: A Dua Lipa przecież w długi weekend wyszła za mąż, chciałam przypomnieć, i urządziła 3-dniowe piękne wesele w Palermo na Sycylii w ogrodach pałacu.
0: To już nie jest Dua Lipa. Wiesz, jak się nazywa Dua Lipa z mężem?
1: Nie.
0: Trio Lipa.
1: Max. Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Prezydent Poznania bez absolutorium, część miejskich radnych będzie przekonywać, że włodarzowi miasta należy się negatywna ocena dotychczasowej pracy. Powód? Nadmierne zadłużenie miasta. O szczegółach Przemek Wałczyński.
2: Radni PiS zarzucają Jackowi Jaśkowiakowi, że miasto zaciągnęło pod koniec 2024 roku dodatkowe 400 milionów złotych kredytów, choć ich zdaniem nie było takiej potrzeby. Twierdzą, że przez to Poznań musiał ponieść ponad 22 miliony złotych niepotrzebnych kosztów związanych z obsługą takiego długu. To wnioski z pracy Komisji Rewizyjnej pod wodzą radnego Zbigniewa Czerwińskiego. Krytyka dotyczy także samych inwestycji. Magistrat odpiera te zarzuty. Skarbnik miasta przekonuje, że kredyty były potrzebne do zabezpieczenia finansowania zaplanowanych wydatków, a Poznań aktywnie zarządza swoim zadłużeniem. Głosowanie nad absolutorium zaplanowano podczas sesji w przyszły wtorek.
1: Czy Poznań zostanie rowerową stolicą Polski? O tym zadecydujecie wy. O ile wsiądziecie na rower i zaczniecie kręcić kilometry dla naszego miasta. Wystarczy apka na telefon i dołączenie do poznańskiej drużyny. To kolejny raz, kiedy Poznań bierze udział w takiej rywalizacji.
3: To już kolejny raz, szósty dokładnie, stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami i zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
4: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta.
1: Mówił Jan Kosmecki z Poznańskiego Urzędu Miasta. Kilometry możecie zbierać do końca czerwca. Zdjęcia, eksponaty oraz wspomnienia uczestników. To wszystko można zobaczyć na najnowszej wystawie poświęconej poznańskiemu czerwcowi. Wystawa powstała na Placu Kolegiackim w Poznaniu.
5: Wystawa jest bardzo obszerna, bogata w materiał zarówno fotograficzny, dokumentalny, jak i w wiele tekstów, w tym przypadku w większości cytatów, bo tak jak mówię, głównym zamiarem tej wystawy było to, aby oddać głos bohaterom i uczestnikom Poznańskiego Czerwca, ponieważ uważam, że to oni zawsze lepiej opowiedzą tą historię. My możemy oczywiście robić wszystko, aby jak najlepiej przekazywać tą wiedzę, jednak głos samych uczestników zawsze jest tym głosem, który zupełnie inaczej oddziałuje na odbiorcę.
1: Mówiła dyrektor Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 Kinga Przyborowska. Wystawę możecie oglądać do końca czerwca. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz krótko o nowym tarasie widokowym, który otwarto na północnej wieży Katedry Poznańskiej na Ostrowie Tumskim. Po ponad 10 latach przygotowań turyści i mieszkańcy mogą już podziwiać panoramę Poznania z czterech balkonów, z których zobaczą wszystkie strony miasta. Taras będzie dostępny do końca września lub października, w zależności od warunków pogodowych.

0: Jodzi i Anima. A jednak jest. 10 minut po godzinie 6. Asia, ja się bardzo cieszę, że mój dobry nastrój powoli zaczyna ci się udzielać. Mam nadzieję, że udzieli się wszystkim słuchaczom. Poranka RMF Max.
1: Dokładnie tak, bo w drodze do najlepszego wtorku wykonaliście najważniejszy pierwszy krok, czyli włączyliście radio na RMF Max i super.
0: Ja wczoraj zrobiłem 2 kilo najważniejszych kroków, żeby mieć dzisiaj dobry dzień, naprawdę.
1: Co zrobiłeś?
0: Obżarłem się truskawkami. Ale naprawdę tak się obżarłem, że aż się cieszyłem, że tak się obżarłem. Jedna rzecz mnie powstrzymała.
1: No?
0: 18 zł za kilogram. Żebym się obżarł jeszcze bardziej.
1: Dlatego tylko 2.
0: Dzisiaj się daleko stoi. Ogardzę.
2: Daj mi poczuć się krwi mnie. Ja przed tobie, a ty przy mnie. We dniu noc.
0: Tak na poziomie 3 kilo.

0: Papi, bo się mamita się spieszy do pracy, nic z tego nie będzie, to już 6.18, to jest RMF Max.
1: Idzie baby. Do nas.
0: Idzie?
1: Idzie, ściana deszczu idzie.
0: Ściana deszczu?
1: Idzie i jutro przyjdzie i będzie lało, bo to nie będzie padało, będzie lało i to prawie w całym kraju.
0: O, Jasia, dobrze, ty jesteś tym gołąbkiem podającym nam te trudne wiadomości.
1: Wiem, no ktoś musi ogarniać te trudne sprawy.
0: Będziemy wjeżdżać odważnie w tę ścianę. Deszczu na szczęście, tylko trzeba mieć włączone wycieraczki i koniecznie... Jak już wyjedziemy z tej ściany, to żeby psik płynem do spryskiwaczy i zobaczycie, poranna trasa będzie idealna. Macie włączonego Maxa, Ariana, Gibbs. O, to jest rewelacja na trasę. Koniecznie zostańcie, by posłuchać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam Złote Góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl

0: Presto, presto, czyli szybko, szybko, bo siódma goni za 29 minut będzie. Siódma.
1: O mamma mia, 6:31 na zegarach RMF Max. Nowe 10 zł się pojawiło, jest obiegowa moneta. Moneta o nominale 10 zł kosztuje, uwaga, bo sobie możesz ją kupić w Narodowym Banku Polskim. 10 złotówka kosztuje 370 zł.
0: Się nie opłaca, gdzie biznes?
1: To się bardzo opłaca, pod warunkiem, że wypłatę dostajesz w 10 złotówkach i to są właśnie te 10 złotówki po 370.
2: To jest nowość RMF Max.
1: I Mile Angel Altronate Moving to Sun. Brzmi cudownie.

0: Poranku, gra RMF Max, słychać także o 6.39, Kygo, Khalid, Griffin, muzyczne rewelacje, mamy ich jeszcze więcej, będziemy tak wam grać przez cały, absolutnie cały dzień.
1: Pająki Nosferatu.
0: O Jezu.
1: Dotarły nad Bałtyk.
0: Bo słuchajcie, musicie wiedzieć, że jeżeli w naszej okolicy pojawia się coś wielkiego i obrzydliwego, to tylko Aśka ma zgodę naszego kierownictwa na mówienie o takich rzeczach.
1: Wcale się nie boję pająków Nosferatu, ani
0: nie,
1: trochę.
0: Nie,
1: pająki Nosferatu dotarły na Bałtyk, są duże, obrzydliwe, mogą cię ugryźć, będziecie spędziały jak po urządleniu osy.
0: Aha.
1: Ale nic więcej ci się nie stanie, jak cię ugryzie, a i nie ugryzie, jak sam nie zaczniesz go prowokować. Podobno.
0: O, właśnie. I trzeba się podzielić gofrem, bo on tego strasznie nie lubi. Jak ty jest, patrzy i tak ma napisane...
1: Paskudne są!
0: Ma napisane, co podziel się, Asia. Ej, zamawiasz zawsze dwa gofry, pamiętaj. Jeden dla siebie, drugi dla pająka Nosferatu.

0: Biedronka.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: A jak słuchałem w weekend, długi weekend, jak sobie odpaliłem Maxika, Jezu, to tylko GPS mi przypomniał, z jaką prędkością jadę, i napisał Irek: wariacie, weź zwolnij. Wam także to radzimy, jedźcie ostrożnie, 10 minut przed 7.
1: Czy ty wiedziałeś, że jak sobie kupujesz coś używanego za więcej niż 1000 zł, no, to musisz zapłacić podatek? PCC.
0: PCC!
1: Tak, ten od czynności cywilnoprawnej.
0: Jak kupujesz samochód, to tak, tylko wiadomo, jak jest duża kwota,
1: ale samochodu za 1000 nie kupujesz, a za 1000 używane rzeczy różne można kupić. I teraz jest pomysł, żeby podnieść ten limit i nakładać ten podatek dopiero od 3000 zł.
0: Podnieść limit, to jest spoko pomysł, ale lepiej podnieść świadomość, że trzeba ten podatek zapłacić. To nie jest podatek PCC, to jest podatek Stay for the night. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: be so shy. Zrób sobie głośniej, niech twoi sąsiedzi też usłyszą, że dobrze się bawisz przy poranku RMFM Max.
1: Dobrze się bawisz i wiesz wszystko to, co powinieneś wiedzieć. 4 minuty przed 7. Burzowe ostrzeżenia będą we fleszu.
0: O 7.
2: RMFM Max. Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Media Expert Days w

0: 5 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: chcą zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
2: W kalendarzu wtorek, 9 czerwca, na zegarach 7, to czas na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Monika Chrycko, zapraszam. A flash, zaczynamy od wczorajszego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego. Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa odznaczenie. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. Zagrzmi w 13 województwach. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami. A więcej o pogodzie tuż po fleszu.
0: To jest RMF Max.
2: Kierowcy, tankowanie będzie dzisiaj nieco tańsze. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr. 60 tysięcy darmowych biletów na podróże koleją dla młodzieży że z Polski, Niemiec. Dzięki nim będą mogli jeździć pociągami po obu krajach.
3: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
2: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginią. Pociągiem, choć niekoniecznie za darmo, możecie się wybrać w najbliższy czwartek do Krakowa. Tu po mieście będzie harcował Lajkonik. Uderzenie jego buławy ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się zarówno odtwórca głównej roli, ale też włóczkowie i orkiestra.
4: Orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam Lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
5: Ciężka rola, przyznaję szczerze. Zobaczymy, jak pogoda w tym roku.
2: Mówił Mariusz Glonek, który już po raz czwarty wcielił się w rolę Lajkonika, a ten, przypominamy, będzie harcował po krakowskich ulicach już w najbliższy czwartek. A my trzymamy kciuki za pogodę. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Hubert Hurkacz zanotował nieznaczny z 99 na 96 miejsce awans w światowym rankingu tenisistów, a Kamil Majchrzak przesunął się z 78 na 76 pozycję. Z kolei Magda Linette awansowała wczoraj do drugiej rundy turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą, poinformował, że jest już w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami aż w 13 województwach. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego od 13 do 23. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami. W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Chłodniej w Szczecinie, tam maksymalnie 20 na plusie.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Zegary RMF Max pokazują 7:04.

0: Nowe Maxy, w RMF Max, 8 minut po 7 we wtorek.
1: Asia Max, Irek Max.
0: Też Max.
1: Też Max, ale jest super, robimy dzisiaj wam dobry dzień. Przyłączajcie się do Maxa, bądźcie z nami po tej fajniejszej stronie poranków. 300 za chwilę do wygrania, bądźcie blisko, by je zdobyć.
0: A teraz afera przedmundialowa.
1: A to mundial pojutrze.
0: Czwartek się zaczyna, przypominamy. Omar Artan, to jest taki sędzia, taki sędzia, którego wyznaczyła FIFA, żeby sędziował mecze na mundialu. Aha. No tylko nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, bo służby uznały, że jego paszport dyplomatyczny jest niewystarczający. Ojej.
1: I to jest właśnie ta dodatkowa przyczyna, dlaczego Polaków nie zobaczymy na mundialu. Nasi mają dokładnie taki sam paszport, jak ten sędzia, którego nie wpuścili. Na każdą mało optymistyczną okoliczność tak wam zagramy, że będzie co najmniej fajnie. Another 54 Ultra Talk to You.

0: Jak już powiedział głośno i do mikrofonu, że jest zakochany i to z wzajemnością, no to ta piosenka już jest nieco mniej przejmująca, ale ciągle chwyta za serce.
1: Mnie tam cały czas przejmuje tak samo.
0: Na błysk. Dawid Podsiadło, taki właśnie jest. 18 minut po godzinie 7. Zestaw waszych ulubionych hitów na maksa.
1: A co dzisiaj na obiad?
0: Trudne pytanie.
1: Najtrudniejsze pytanie świata. Trudne i będziecie pytanie. Teraz szukać na nie odpowiedzi. A jak znajdziecie, to nam wyślijcie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów.
0: Proszę bardzo.
1: Co dzisiaj na obiad?
0: Wiadomo, jesteśmy nieprzekupni, ale jak będzie ładnie pachniało kotlecikiem i ziemniaczkami, to was zaprosimy
1: ale
0: do gry.
1: Ziemniaczki tylko młodej z koperkiem.
0: Oczywiście, 300, Jezu. Grasz o 300, Aśka. Normalnie.
1: Bardzo
0: przepraszam. Dzisiaj o 300 zagra Asia Meus.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros z podpoznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
11: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: I po reklamie.

0: Wiecie, jak nam zrobić smaka. Dziś, żeby zagrać o 300, trzeba się było pochwalić. Co macie na obiad?
1: Makaron z truskawkami.
0: Ty wiesz, że ja też sobie upatrzyłem tego SMS-a, żeby go przeczytać.
1: Ja, można jeszcze ryż z truskawkami, tak. Albo pierogi też z truskawkami.
0: I mielonka, bo jestem teraz na poligonie ku chwale ojczyzny, bezpiecznej, spokojnej służby. Życzymy wszystkim słuchaczom RMF Max, witając Roxanę. Cześć, Roxana. Hej, siemano rano. Ja wiem, że stary niedźwiedź mocno śpi, ale Roxana?
1: Roxi, co u ciebie dzisiaj na obiad?
2: No, ma być szybko i ma być dobre, czyli jajko sadzone z ziemniakami i z ogórkiem.
0: A ogórek małosolny, co? I żeby chrupał.
1: 300 mamy dla ciebie do tak tego jest. Obiadu. Zapraszamy cię do samochodu na wycieczkę. Dzisiaj jedziemy do miejscowości Bojadła.
0: Bojadła, no bo jak obiadowo, to Bojadła. Bojadła i kto ma bliżej do miejscowości Bojadła? Ja jadąc z miejscowości Wiewiórki.
1: Czy ja jadąc z Kotkowa?
0: Z Kotkowa.
1: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek. Wiewiórka
1: Asia.
0: Czy Asia?
1: Ach nie, Irek poszła z Tuwa, zostały ci dwie, jeszcze dwa pytania.
0: Dobrze, Aśka jedzie do miejscowości Bojadła z miejscowości Alfonsowo.
1: Tak, chciałam zawsze zobaczyć. A Irek jedzie z Dziadowej Kłody.
0: No i co wybierasz, Alfonsów czy Dziadowa Kłoda?
2: Dziadową Kłodę.
1: Pamiętaj to uczucie, jeszcze
0: Dziadowa
1: jedno
0: kłoda
1: pytanie.
0: Na siebie. No.
1: Do miejscowości Bojadła. Ja jadę z uroczej miejscowości Krzyczki Pieniążki.
0: Pieniążki. A ja też Krzyczki, tylko Krzyczki Żabiczki. Też.
1: Kto mam bliżej?
2: I to... Krzyczki Pieniążki.
0: Pieniążki.
1: Poszły pieniążki.
0: Stuwa, ej, stuwa. Dlaczego niestety? Na szczęście stuwa, mogło być nic, a jest stuwa.
1: Jest dobrze.
0: I Roxana się może teraz położyć i odpocząć po tych wielkich emocjach.

0: Róbcie sobie z nami wszystkie przy każdej możliwej okazji, bo wtedy ma się lepszy dzień. Tak działają hity na maksa, to jest RMF Max. 8:21.
1: Historyczne wydarzenie się wydarzyło.
0: No.
1: Robert Lewandowski poszedł na kebaba.
0: Brawo.
1: Poszedł z Łatwogangiem i Bagim.
0: Brawo.
1: Bo taka była umowa na streamie charytatywnym.
0: Brawo.
1: No i się dowiedzieliśmy, że Robert kebaba bierze na cienkim, z łagodnym sosem, tylko nie za dużo tego sosu, wiadomo, żeby kalorii nie dopychać.
0: Tak, no i się wreszcie najadł.
1: Widać, bo był taki szczęśliwy.
0: Tak, bardzo mu się smakował, wciągnął całego. Możliwe, że to był nawet pierwszy kebab od czasu ślubu, nie? Czy to taki był ślubem? Ja proszę, mam pierwszy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, panie
3: masz. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
12: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
11: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
12: To mi się podoba.
11: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
12: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
13: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
14: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: It's 6 a.m.

0: Dub Dogs w RMF Max, idealne połączenie na wtorkowy poranek. Dub Dogs i pieniądze.
1: 14 481. I nie napalajcie się na 14 481, bo to jest za mało.
0: 14 484.
1: Tu też doradzamy powściągliwość,
0: bo to jest za dużo.
1: Za dużo. Pomiędzy tylko dwie opcje. Pół na pół. Jeżeli trafisz w kwotę, która jest pomiędzy, gdy do ciebie zadzwoni RMF Max, i to jest ta kwota, która jest najważniejszą kwotą, o którą pytamy w zabawie za dużo, za mało, to wygrywasz te pieniądze.
0: A żeby było ci jeszcze łatwiej, to teraz ważny moment, bo odpalamy rundę bonusową i mnożymy wasze szanse razy 357.
1: I to jest tak, byście wysłali jednym SMS-em 357 zgłoszeń. To teraz proszę wysłać SMS treści MAX na nasz numer 7327.
0: Jeden SMS, 357 szans na wejście do finału, a widełki bardzo wąskie.
1: MAX 7327.

0: Eminem wie, jak zrobić nam super wtorek. 4 minuty i godzina 8. Mamy dla was dużo hitów na maksa. Gramy je non-stop w RMF Max.
1: A punktualnie o 8 będzie nowy flash informacyjny.
0: O tak, i pogoda. I jeszcze więcej sportu i dobre wiadomości dla wszystkich tych, których podwyżka pensji minimalnej już przyprawia o szybsze bicie serca.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
12: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
13: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
14: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
15: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
16: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
15: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
16: No.
17: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
18: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max, hit za hitem.
0: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: Mamy ósmą, w RMF Max pora na flash, sport i pogodę. Monika Chrycko, dzień dobry, witam ponownie. A my trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy dla Was najnowsze informacje. Dziś rząd ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. Resort pracy chce, by wynosiło ono 4986 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32 zł i 60 groszy. 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji, nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
3: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji. Firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro.
2: O czym informował Marcin Buczek. 8 osób zadeklarowało do tej pory chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica, to posłanka Daria Gosek-Popiołek.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. IMGW wydało nawet w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia w 5 regionach centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o większość województwa mazowieckiego oraz część łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a później na listę UNESCO.
4: Ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie.
2: Mówił europoseł Łukasz Kochut, inicjator akcji zmierzającej do wpisania śląskiej Gotki na listę UNESCO. Miłośnicy długodystansowych wędrówek już mogą zacząć planować kolejną wyprawę. We wrześniu ma zostać uruchomiony Grand Randonnée de Pays, transgraniczny szlak pieszy o długości 350 km, który połączy najpiękniejsze zakątki francuskich i belgijskich Ardenów. Ruszyła finałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Za Stal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa 77-74, a decydujące punkty zdobył niespełna 2 sekundy przed końcową syreną. Dziś początek rywalizacji o brązowy medal. Wieczorem pierwsze mecz Arki Gdynia i Dzików Warszawa. Piast Gliwice obronił tytuł mistrza Polski w futsalu. Gliwiczanie wczoraj pokonali na wyjeździe Teksom Eurobusy Przemyśl 4-2 i wygrali finałową rywalizację 3-1. Włoch Roberto Piazza został trenerem siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Kontrakt szkoleniowca będzie obowiązywał do 2030 roku. Meteorolodzy prognozują na dzisiaj bardzo dynamiczną aurę. Będzie sporo chmur i przelotnych opadów, szczególnie na północy i zachodzie kraju. W centrum i na południu przejaśnienia, w Katowicach możliwe burze. W Szczecinie najchłodniej, około 20 kresek na plusie. Cieplej w Warszawie i Rzeszowie, nawet 28 stopni. A nawet maksymalnie 30 kresek na plusie mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie nad morzem.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Sponsorem audycji Wstawaj, nie udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
6: Niech muzyczna energia bezpiecznie dowiezie Was do celu. Tu RMF Max, 4 po 8.

0: Założę się, że to czujecie, że świat jest dużo fajniejszy o poranku, kiedy są z wami hity na maksa.
1: I jeszcze my.
0: I RMF Max, tak, Asia Meł z Irek Jakówek, no pewnie 10 minut po godzinie 8 i Maja Chwalińska.
1: Tak!
0: Ale czujecie, ja to czuję, że wreszcie świat wrócił do normy, wreszcie Maja na polskiej ziemi.
1: Tak,
0: wreszcie.
1: Doleciała wczoraj, jak wreszcie. Doleciała, to się trochę rozgadała i super. Powiedziała dużo naprawdę fajnych rzeczy. Aha. Między innymi powiedziała tak, gram w tenisa od 18 lat i wreszcie coś kliknęło.
0: No, to jest motywujące, ekstra.
1: I teraz po prostu chcę się porządnie wyspać i dobrze zjeść. Taki ma plan na najbliższe dni.
0: A słyszeliście, jak Maja Chwalińska powiedziała, że wewnętrznie jestem babcią.
1: Tak powiedziała?
0: Tak powiedziała Maja Chwalińska. Lubi sobie usiąść w fotelu, napić się herbatki i poczytać książkę.
1: No wiadomo, tak, no Maja jest taka jak my.
0: Wszyscy trochę jesteśmy takimi babciami, ale prawdziwy test na babcię zaczyna się wtedy, kiedy jesteś tenisistką i zaczynasz haftować w tej przestrzeni, tam gdzie jest żyłka na rakiecie.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, czyli Mondrala.
1: Wiem. 20. Asia Mełz, Irek Jakubek, dzień dobry. 20 minut po godzinie. Po godzinie 8.
2: Sponsorem audycji Wstawaj Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
8: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, Asia, Irek, super. RMF, Max. Wszystko pasuje.
1: Pół do dziewiątej. Jeszcze pół do dziewiątej.
0: Też pasuje.
1: Rzecz, która się klika dzisiaj strasznie w internecie. Zdjęcia premiera na lodach z wnukami. O. Premier Donald Tusk, proszę bardzo, lodziarnia w Sopocie. No i przy okazji tych zdjęć dowiedzieliśmy się, bo jest cennik na tych fotkach, także no. Cennik lodów.
0: Ile?
1: Gałka lodów w Sopocie 12 zł. 12 ziko, tak jest, lody kulka 12 zł. Także trochę szkoda, że premier na te lody poszedł, bo mógł nie pójść, tylko pojechać. Bo wtedy wychodzi taniej, bo sobie odliczasz od ceny jeszcze kilometrówkę. 12 zł za gałkę. Może pomóc tylko bledk.

0: Najlepiej o poranku gra RMF Max. To słychać, prawda? 21 minut przed godziną 9 był Khalid, był Alok, a teraz będą truskawki!
1: I skład sezonowy, bo odbyły się Mistrzostwa Świata w szypułkowaniu truskawek.
0: Tak, ściągasz te zielone ogonki i robisz to na czas i chodzi o to, żeby jak najszybciej 2 kilo truskawek pozbawić tego zielonego niedojedzenia.
1: No? W tym roku wygrała pani Renata i to jest, brawo, słuchajcie, czas w okolicy minuta 40 na 2 kilogramy truskawek.
0: Brawo, brawo.
1: No brawo, no brawo.
0: Brawo. Generalnie jak ktoś naprawdę lubi truskawki, to sobie od szypułkowaniem w ogóle nie zawraca głowy. Kto tak ma, rękę w górę. Bardzo dziękuję, że się zgłosiliście. Super, no. A jak jednak ktoś lubi...
1: Nieważne.
0: Jedźcie sobie, jak lubicie najbardziej.
2: Reklama. Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: I po reklamie.

0: Social media RMF Max uwielbiają modelki. Wy lubicie także dać im łapkę w górę, bo one mają najcudowniejszy, najbardziej wyjątkowy letni wiatr w swoich włosach. Takie właśnie są. Ja widziałem te roleczki, widziałem te wywiady, widziałem te koncerty, widziałem naszą wakacyjną trasę Lato na Maxa. Ona już się kręci. Sprawdzajcie rozkład jazdy na naszym www.rmfmax.pl.
1: A teraz ważna sprawa pracowa.
0: No.
1: Szef nie może do ciebie dzwonić po pracy.
0: Nie może.
1: Bo jak będzie dzwonił, nie to może. Zapłaci 100 tysięcy kary.
0: Komu?
1: Takie przepisy wchodzą od lipca, ale w Luksemburgu.
0: A, czyli tam będzie płacił tą karę. O, raj podatkowy, no bez sensu. Mi by mógł zapłacić, niech sobie dzwoni.
1: Wtedy nie dzwoni, no.
0: Super, nawet bym odebrał.

0: Rozmawia o poranku zawsze super, ale jeszcze super, bardziej super jest to, że nasza zabawa z dużymi pieniędzmi dotarła do momentu, w którym są tylko dwie możliwości.
1: I jeżeli chcecie zgarnąć wielką kasę, to chodźcie teraz na nasze www.rmfmax.pl. Właśnie wjechały super okazje, jest trochę łatwiej wygrać ponad 14 tysięcy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem?
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. 38 godzin, tyle statystycznie pracujemy tygodniowo. Ten wynik daje nam piąte miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na końcu tabeli są Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, może źle wpływać na produktywność.
2: Niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
1: Badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie, dodaje dr Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: We fleszu RMF Max o poranku sprawdzamy dla Was sytuację na poznańskich drogach. Stoi Lutycka do Sytkowskiej z obu stron. Zwalniamy też na Dąbrowskiego i Wawrzyńca przed Niestachowską i na Niestachowską. Także więcej aut na Hetmańskiej, Głogowskiej i miejscami na Grunwaldzkiej. Przytkana też Królowej Jadwigi i Rondo Caponiera. Coraz mniej piją, ale palą na potęgę. I to nie tylko papierosy. Z najnowszego raportu wynika, że młodzież w naszym regionie coraz chętniej sięga po nielegalne używki. Zmienić to ma nowa kampania, w ramach której zaplanowano spotkania z ekspertami. Cel jest taki, aby nie odstraszać nudnym wykładem, a pokazać realne przykłady z życia i konsekwencje.
3: Taka jest forma tej konferencji, że to jest rozmowa z młodzieżą, że młodzież może zadawać pytania, że uzyskuje odpowiedzi, że nie ma na tych konferencjach takiego lania wody, że posiłkujemy się profesjonalistami. Zawsze obecny jest doktor, toksykolog. Mówi też również o tym niepożądanym działaniu narkotyków.
4: Oni faktycznie mogą sobie nie zdawać sprawy z konsekwencji, jakie narkotyki mogą przynosić?
3: Wydaje mi się, że tak, że to chyba jest główny powód, właśnie brak takiej świadomości.
1: Mówił w rozmowie z naszym reporterem zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Sławomir Piekut. We fleszu RMF Max teraz coś dla miłośników historii, ale nie tylko. Dokładnie w 1001 rocznicę śmierci pierwszego króla i królowej Polski odbędą się w Poznaniu uroczystości związane z ekspozycją szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy. Wydarzenie odbędzie się w środę 17 czerwca w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry. Mieszkańcy i turyści będą mogli też wysłuchać ekspertów oraz wziąć udział w koncercie. I na koniec tego flesza, w ostatni weekend czerwca odbędą się Dni Swarzędza i nie zabraknie gwiazd. Na scenie pojawią się między innymi Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska i zespół Ich Troje. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Pełen program znajdziecie na stronie gminy Swarzędz.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Wtorek w Poznaniu według synoptyków zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym. W dzień prognozowane są opady deszczu, miejscami możliwe są także burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Wiatr jest słaby, po południu umiarkowany, a w porywach silny. Ciśnienie niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możecie czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
5: O Boże, o Boże, zmiana w pogodzie. Się nam szykuje 4 minuty po godzinie 9.
6: Tak cieszysz, jutro będzie padać i będzie zimno.
5: Wystarczy, że niebo będzie płakać. Ja jestem radosny.
7: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Wasze ulubione dwa słoneczka. Jutro od 5:30. Asia, Irek, ciao, ciao.

0: Włączasz sobie radio po 9 w Poznaniu na 93.5, a to pięknie gra nowy Bob Sinclair i Kajsa na mikrofonie. Świetnie to zrobiła. Tak zaczyna się doskonały wtorek, czyli program Byle do obiadu. Dla tych obudzonych podkręcanie w pracy będzie czymś normalnym ode mnie, ale dla tych, którzy jeszcze oczy nie mają dokładnie otwartych, zrobimy to razem. Byle do obiadu do 13 w Poznaniu. Piotrek Niwal, kłaniam się nisko. Siemanko! RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
16: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
17: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
18: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
23: Zdrowit. Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
24: I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Siedzę na Maxa.
25: Poznaj 93 i 5 FM.

Kajsa Ciona Polka, Kaira w RMF Max Poznań na 9.3.5 i Sour, czyli co, znowu weekend? No nie, no jesteśmy po długim weekendzie, chociaż kolejny już by nam się marzył, prawda? A marzą wam się fajne wydarzenia, za które nie trzeba płacić? No po pierwsze, mamy zaproszenia w RMF Max Poznań na różnego rodzaju eventy i fajne wydarzenia w okolicy, w samym Poznaniu, ale rusza czwarta edycja popularnego w Poznaniu wydarzenia, na które przez dwa miesiące będzie można skorzystać za free. Atrakcje będą za darmo, o tym pisze epoznań.pl. Już od wtorku, 9 czerwca, czyli od dzisiaj, czwarta edycja festiwalu Lato na Windzie, organizowanego przez Fundację Pro Poznania. Przez dwa miesiące dzielnica będzie miejscem wydarzeń kulturalnych, sportowych i rodzinnych, takich jak kino plenerowe, koncerty, spektakle i warsztaty, więc Wildę warto w te lato odwiedzać. A jak już na Wildzie będziecie, to można nawet spacerek sobie zrobić do klubu na Fali nad Wartę, no bo nasza ci Warta, dużo Warta i taka piękna. A macie ochotę na kasę, na wakacje? Zostańcie, zaraz te szczegóły w RMF Max.

0: dobry sezon będzie miał, prawda? Taki obrotowy. To co, już wy po koncercie? Czy szykujecie się na kolejne? To był Dawid Podsiadło, jego sezon. Słuchacie RMF Max. A tak w ogóle słuchajcie, bo sprawa jest dosyć głupia, bo ja to myślałem, że wy dokładnie już wiecie, że jak wyślecie SMS-a o treści Max na 7327, Max na 7327 za 3,69 i jak my po południu w finale naszej zabawy będziemy do was dzwonić, to będziecie odbierać. A zdziwienie trafiło wczoraj organizatorów finału, bo ktoś nie odebrał. A to przecież tylko dwie szanse i to jest tak 50-50, bo te widełki naszej zabawy tak się zawężyły, że to po prostu już dzisiaj ktoś musi to wygrać. Naprawdę. Są tylko dwie szanse do wyboru kwoty, którą możemy wysłać wam na konto, tylko trzeba w finale odebrać telefon, jak zgłosicie się SMS-em o treści MAX na 7327. A przypominam, że nie mniej niż 14481, a nie więcej niż 14484. No, dacie radę, prawda? No to zgłoście się i odbierajcie nieznane numery. Dzisiaj w finale. Za dużo, za mało w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
2: A 14 484 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Media Expert Days w sklepach i na

0: Kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
17: Wtorek w Poznaniu według synoptyków zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym. W dzień prognozowane są opady deszczu, miejscami możliwe są także burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Wiatr jest słaby, po południu umiarkowany, a w porywach silny. Ciśnienie niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możecie czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
18: Hit na maksa!
19: RMF Max Poznań.

słuchacie RMF Max w Poznaniu na 93.5. Piotrek Niewaldi, biorę do obiadu. Tak jak słucham sobie tego nagrania Justa i Jack Steina, to przypomina mi się, a bardziej przypomniała mi się Oranżada z Sylwestra, bo to jeden z ważniejszych hitów roku 2025. A propos hitów, przenosimy się do Chorzowa. Dobra, zakręcimy się przy Chorzowie. Podwójne zaproszenia na ING Silesia Beats jeszcze dzisiaj. Po południowym programie kanał nadawczy po godzinie 17, ale ja dodaję pikanterii, bo jeszcze dzisiaj jest do wygrania podwójny VIP-owski bilet. Ulala, to dopiero możecie być VIP-em. A impreza 12-13 czerwca oczywiście w Parku Śląskim w Chorzowie. Więcej na ingsilesiabeats.pl. No i oczywiście na rmfmax.pl. Dzisiaj do 13 w tym programie bilet do obiadu. No, zajrzę sobie do line-upu i myślę do samej imprezy. Jeszcze będę zaglądał, bo jest kogo słuchać, jest kogo oglądać. A tu RMF Max. Zostajemy z dobrą nutą, prawda? No jasne. Przed wami kolejna nówka Bibi Rexa i David Guetta.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemos. Faszec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny, nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Płatności blikiem zostaną uregulowane. Do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. Proponowane przepisy mają usprawnić system tak, aby użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
16: A chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym blikiem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu. telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności blikiem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
15: Tłumaczył Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max Poznań.
15: Koleje Wielkopolskie szykują się na wypadek wojny, ale nie tylko. Przewoźnik chce opracować strategię reagowania w kryzysowych sytuacjach. W momencie zagrożenia kwestia transportu jest kluczowa, mówią przedstawiciele spółki.
7: Kolej w razie konfliktu zbrojnego bądź też innych sytuacji kryzysowych jest zawsze tym nośnikiem pomocy kierowanej do różnych służb. Ważne, żeby w czasie kryzysu być przygotowanym na te zdarzenia, które mogą mieć miejsce, czyli zapewnić ciągłość dostaw, ciągłość podróży. Ale w przypadku również konfliktu zbrojnego to jest kwestia ewakuacji ludności. Dlatego też jako Kolej Wielkopolska, podobnie jak inni przewoźnicy regionalni, w tej chwili w oparciu o nową ustawę czynimy starania, żeby być podmiotem ochrony ludności.
15: Wyjaśniał Mariusz Wiśniewski z Kolei Wielkopolskich. Przewoźnik chce się także przygotować na ewentualne ataki, na przykład na systemy informatyczne czy sterowania. Jak będzie wyglądać nowe osiedle TBS-u na Naramowicach? Odpowiedź na to pytanie mamy poznać po rozstrzygnięciu konkursu dla architektów. W tej części miasta ruszają przygotowania do budowy nowych bloków pod wynajem społeczny. Ze szczegółami teraz Przemek Wałczyński.
14: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka projektu nowego osiedla przy ulicy Bielicowej. Powstaną tam mieszkania przeznaczone na długoterminowy najem z czynszami niższymi niż na rynku komercyjnym. To jednak nie mają być wyłącznie bloki. Organizatorzy oczekują również pomysłu na lokale usługowe, tereny zielone, parkingi czy rozwiązania pomagające zatrzymywać deszczówkę. Liczy się również energooszczędność i ekologiczne rozwiązania. Architekci mogą zgłaszać się do konkursu do 22 czerwca. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nie tylko 35 tysięcy złotych, ale również będzie miał szansę zaprojektować całe osiedle. Wyniki konkursu poznamy jesienią.
15: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz o wydarzeniach, na które czekają mieszkańcy. Dziś rusza lato na Wildzie. Wśród atrakcji możecie liczyć na wydarzenia kulturalne, sportowe i rodzinne, takie jak kino plenerowe, koncerty, spektakle i warsztaty. Wydarzenia odbywają się w centralnych punktach dzielnicy, które na co dzień pełnią funkcję miejsc spotkań mieszkańców. Festiwal potrwa do 16 sierpnia, a pełen program atrakcji znajdziecie na stronie Fundacji Pro Poznania. 23 stopnie maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu. Niebo będzie się zmieniać. Raz będziemy widzieli więcej chmur, innym razem sporo przejaśnień, ale synoptycy nie wykluczają też przelotnych opadów deszczu i burz. Ciśnienie jest niskie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Alergicy, jeszcze info dla Was. Pylenie w regionie jest na średnim poziomie. Aktualnie musicie uważać na pokrzywę i trawy.
17: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
18: Bardzo dobrego wyboru dokonaliście. Siemanko, po 10:00, tu RMF Max i Piotrek Niewalda, to jest Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dzisiaj wersja wtorkowa, dzisiaj 9 dzień czerwca. Uwaga, dzisiaj dzień przyjaciela. Proszę sobie przypomnieć szybciutko, do kogo napiszecie SMS-a i go pozdrowicie. Pozdrawiamy.

4 pory roku, o tym przypomniał Wiktor Waligura. Dobrze to się buja, prawda? W pracy człowiek prowadzi autko, jakoś tak lepiej przy tym wtorku. A jakby tak zagrać wam coś takiego starego, ale cały czas aktualnego, żeby tuptoć nóżką przy wtorku, no to mamy dla was taką muzyczną perełkę. Uwaga, przenosimy się do New York! 2009 rok. Zróbcie głośniej. Jay-Z i Alicia Keys w RMF Max. Yeah.

0: Olivia Rodrigo w RMF Max. To jedna z tych opcji na przebój. Może lata, jesieni tego roku, na pewno już wiosnę rządzi. No tak. A propos opcji, to tylko dwie i na bank ktoś dzisiaj to trafi. 14 481 zł to za mało, a 14 484 to za dużo. No to na logikę. Opcje są tylko dwie. Ja wiem, że wy wiecie, ile tej kasy jest do wygrania. No i ja wiem i wierzę was, że wy to zrobicie. Wyślecie SMS-a o treści MAX na 7327 1 tylko 369 i zgłosicie się do finału także na rmfmax.pl, bo to są dwie opcje. Albo SMS o treści MAX na 7327, tak, 7327 SMS o treści MAX, albo na rmfmax.pl można się zgłosić. Ale żeby was przy wtorku dobrze zmotywować, to pomnożę wasze zgłoszenia przez 10 minut razy 367 szans dostania się do finału. No i co tutaj zrobić? Skorzystać, a co? RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
4: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
15: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
14: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
15: No, no.
16: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
17: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

Tego Gipsa lubię, ulala, win w RMF Max Poznań na 9.35. No myślę, w tym tempie, takim, przy takim numerze będę pędził w stronę Konina 19 i 20 czerwca, bo o czymś bardzo wyjątkowym chciałem was poinformować, że dokładnie o 20 czerwca robię imieniny, a to bardzo kultowa impreza dla całej Wielkopolski, nie tylko. Mnóstwo DJ-ów się zjeżdża, wokalistów, wokalistek, instrumentalistów. Wszystko w Marina Gai w Koninie, dokładnie 20 czerwca. Najpierw płyniemy statkiem, ale na statek już biletów nie ma. Ale później gramy po godzinie 22 after party na plaży Mariny Gai nad jeziorem. No i na to afterparty bardzo polecam się, jakbyście wpadli potańcować, to zrobimy sobie fajny wieczór z okazji imienin Piotra i Pawła też może być. 20 czerwca to także będziemy przeżywać tak naprawdę najdłuższą noc tego roku, a jednocześnie najkrótszą. No i będzie rzeczywiście się działo. Więcej na facebookowych profilach, więcej na marinagaj.pl. A ja tak mocno, no to co? Widzimy się. Tak podsumowując, po prostu Niewald Names Day 2026. Niewald Names Day, no tak, no to się potańcuje. A teraz trzeba wziąć się za robotę. No ale dobrze, że siedzę tutaj i wam gram, co? I głupoty różne opowiadam. Jakoś tak lżej w ten wtorek. Tu RMF Max Poznań na 9.35.

0: girl one time.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.
4: Hop Bands Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
5: 23 stopnie maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu. Niebo będzie się zmieniać. Raz będziemy widzieli więcej chmur, innym razem sporo przejaśnień. Ale synoptycy nie wykluczają też przelotnych opadów deszczu i burz. Ciśnienie jest niskie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Alergicy, jeszcze info dla Was. Pylenie w regionie jest na średnim poziomie. Aktualnie musicie uważać na pokrzywę i trawy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi.

Duże oczy zrobił Smolasty w Poznaniu, że widzi takie atrakcje. Harmonogram przede mną, a chodzi o kolejne seanse kina pod chmurką, a dokładnie kino nazywa się Kino na Wolnym, Plac Kolegiacki. W piątek był wyświetlany film F1 i tak zainaugurowano, z Bradem Pittem zresztą. No to teraz poznaniacy i poznanianki co piątek będą mogli sobie coś obejrzeć. W piątek 12 czerwca, 21:45, kopnęłabym cię, gdybym mogła później być kochaną, 19 i tak kolejno 26 głos Hindi Rajab i 3 lipca Wielki Marty i dalej co piątek proszę wybrać się na spacer na Plac Kolegiacki i zobaczyć fajne kino pod chmurką, na wolnym oczywiście, wstęp jest darmowy. No tak, a w Poznaniu od miasta to już w ogóle za darmo, to bardzo uczciwa cena, prawda? Dobra, Topic, Becky G wracam w Poznaniu po 11.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.

0: Mamie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: I po reklamie.
4: Wyj głośniej.
5: Mi fan.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
6: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Ponad 4,5 miliarda złotych będą kosztować lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Czy szefowie lecznic mają tak duże pieniądze?
7: W tej chwili nie. Tak odpowiada prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, ale te pieniądze muszą się znaleźć, bo podwyżki gwarantuje ustawa. I dlatego szefowie szpitali apelują o dotację celową od rządu. Dyrektorzy szpitali ostrzegają, że jeśli nie będzie dotacji na podwyżki, zorganizują protest. Od lipca minimalna pensja lekarza ma wynieść ponad 12 900 zł brutto, a pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją prawie 11,5 tysiąca złotych.
6: Tyle Michał Dobrołowicz.
4: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Lekarze i studenci z Poznania lecą pomagać na Jamajce. Medycy będą leczyć zęby w tym egzotycznym kraju.
8: Nasi wolontariusze będą tam przez 3 tygodnie. Ten wyjazd to jest jakby takie kooperacja wielu instytucji, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata płaci za bilety lotnicze tych oto tutaj wolontariuszy, natomiast część za bilety lotnicze płaci Uniwersytet Medyczny, za część szczepień płaci Wielkopolska Izba Lekarska. To jest drugi już taki wyjazd, w zeszłym roku również taki wyjazd się odbył, więc to jest kontynuacja poprzedniego projektu.
6: Mówiła Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji dla Świata. Wylot zaplanowano za niecałe 2 tygodnie. Łącznie medycy chcą pomóc co najmniej 300 pacjentom. Pokazy ratownictwa medycznego, nauka pierwszej pomocy, pokazy sprzętu policyjnego i warsztaty survivalowe. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych podczas warsztatów bezpieczeństwa, które odbędą się w Poznaniu.
9: Ale także symulatory zagrożeń, warsztaty edukacyjne oraz wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży, seniorów i całych rodzin. Będzie można z bliska zobaczyć policyjne i wojskowe pojazdy, spotkać funkcjonariuszy różnych służb, a także przekonać się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. To wiedza i umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu. A więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić czas ciekawie, a jednocześnie nauczyć się czegoś, co może pomóc uratować zdrowie lub życie.
6: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Warsztaty bezpieczeństwa już w czwartek w godzinach od 9 do 13 na terenie szpitala Józefa Strusia w Poznaniu. Wstęp jest wolny. Natomiast w niedzielę będziecie mogli dowiedzieć się, jak można pomagać innym. W Parku Wilsona odbędą się poznańskie targi wolontariatu. Na miejscu pojawi się ponad 30 lokalnych organizacji. Start o 10, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a co na poznańskich ulicach. Drogowcy prowadzą dziś pracę między innymi na ulicach Gorajskiej, Sianowskiej, Karlińskiej oraz Truskawkowej. Uważajcie w tych miejscach. I to wszystko we flaszu w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to śmiało zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić. Ciśnienie jest niskie, wiatr słaby do umiarkowanego, a niebo z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym, ale według synoptyków z przewagą jednak dużego. Miejscami możliwe są dziś opady deszczu i burze. Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy 11.
10: Mm.
5: Mam ochotę na kawkę po 11:00, kofeina muzyczna w RMF Max, a po kawkę poprosimy Pelagię albo Felicjana. Oni mają imieniny, najlepszości także dla urodzonych 9 czerwca. Dzisiaj Dzień Przyjaciela. Pamiętajcie o tym codziennie. O swoich prawdziwych przyjaciołach pamiętajcie codziennie. Dzisiaj także Dzień Księgowego i uwaga, Dzień Agugaga. A co to? Daleko

0: Jak ta muzyka pięknie się łączy, prawda? Martin Garrix i Ed Sheeran. A teraz dla waszego dobra. Sprawdźcie, gdzie jest wasz telefon. Bo wczoraj to była lipa. W finale widełki na dwa strzały. Ponad 14 koła do wygrania, ktoś nie odebrał. Ale sobie teraz tam przeklina. No właśnie. Bądźcie z telefonem blisko. Jak nie można, z dźwiękami, to sobie wibracje włączcie. Albo po prostu patrzcie na ekran. Czy czasem RMF Maxi nie dzwoni, bo wam nagroda plus przed nosa we frunie. Ale najpierw teraz czas na was, żeby zgłosić się do finału, żeby w nim być, żeby spróbować. Klikajcie na rmfmax.pl. Na naszej stronie internetowej są specjalne bonusy i oczywiście wejście do gry, do finału na rmfmax.pl. No i telefon przy sobie mamy, żebyśmy odbierali i wtedy, kiedy dzwonimy my. No, mamy tutaj wszyscy podenerwowani, że wy wczoraj nie odebraliście. To jest tak bardzo blisko. Prawie 15 tysięcy do wygrania.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: No spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

Eminem i Houdini, słuchacie RMF Max w Poznaniu. Uwaga, Krzychu prowadzi w głosowaniu. Mowa tutaj o takim drzewie. Dąb. Krzysztof się nazywa. Naprawdę. Drzewo roku 2026. Rosnący w sercu Wildy dąb szypułkowy Krzysiu, Krzysztof, który przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i jest cenną enklawą zieleni w gęstej zabudowie dzielnicy, walczy o tytuł drzewa roku 2026. Kandydat z Poznania ma już blisko, no teraz już będzie 700-800 głosów i prowadzi w plebiscycie. Nadal jednak potrzebuje wsparcia, bowiem po korzeniach depcze mu dąb folwarczny z Głogowa. Głosowanie potrwa do końca czerwca. Jak macie ochotę zagłosować na Krzycha, na dom Krzysztofa, no to kliknijcie się na poznaj.pl. Tutaj oczywiście są załączniki i drzewo roku jest opisane. Drzeworoku.pl. No dobra, doproście się nie da. Drzeworoku.pl. Głosujemy na Krzysia z Wildy.

0: Już od kilku tygodni gram to nagranie na imprezach i robi to naprawdę doskonały vibe. On sam o sobie mówi Jugel. Po francusku można Hugel, a tak naprawdę w Polsce to chyba Hugel. Moving to the Sun. I nie chyba, ale na pewno to jest hicior już wiosny i lata roku 2026. Więcej o bangerach RMF Max na rmfmax.pl. Zajrzyjcie także na nasz Facebook.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros z podpoznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Gramy.
17: Nie oceniamy.
16: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
19: Jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to śmiało zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie może wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić. Ciśnienie jest niskie, wiatr słaby do umiarkowanego, a niebo z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym, ale według synoptyków z przewagą jednak dużego. Miejscami możliwe są dziś opady deszczu i burze. Wieczorem na termometrach 18 stopni, a w nocy 11.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
17: Hit na maksa!
16: RMF Max Poznań.
17: Súbeme la radio.

0: Patty, Patty, wracamy na ruszałkę naszą ukochaną poznańską. No wiem, że drzewo nam wycięli najpiękniejsze. Czy ktoś jeszcze pamięta o tym naszym ukochanym drzewie? Pewnie pamiętacie, ale no niestety już go nie ma. Ja bym za uszy wytargał jeszcze raz tego, kto to zrobił i dlaczego. Konsekwencje mógłby ponieść. No ale teraz będzie o fajnych rzeczach, które pojawiają się nad ruszałką. Wracamy do darmowych koncertów nad ruszałką. Słuchajcie, 30 zespołów wystąpi w Poznaniu. Kolejny sezon darmowych koncertów także nad jeziorem Ruszałka od 4 czerwca. Już wystartowali w ten weekend, no i pięknie pograli. Wszystko z budżetu obywatelskiego. Na scenie ponad 30 zespołów, a wszystko do końca sierpnia. Harmonogram jest na przykład na tenpoznań.pl. O tym, jak będą grać 18 czerwca, 25, lipiec, różnorodności brzmień i tak dalej, i tak dalej. Warto się wybrać na spacer, ale jednocześnie posłuchać fajnej nuty na żywo nad Ruszałką.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A teraz nowość

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie Twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Ponad 500 000 zł, tyle średnio zarobili w ubiegłym roku każdy z polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z ich oświadczeń majątkowych. Ile konkretnie można zaoszczędzić, mając dietę z Brukseli?
1: No, na przykładzie Grzegorza Brauna wychodzi na to, że niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 zł i niecałe 1 euro. Europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 000 zł, 50 000 euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów.
2: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 000 euro. Na koncie ma już prawie 2 miliony złotych. Do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Hanna Gronkiewicz-Waltz z Koalicji Obywatelskiej. 3 700 000 zł na koncie.
0: To byli Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Palą na potęgę i to nie tylko papierosy. We fleszu RMF Max wracamy do nielegalnych używek, do których coraz częściej sięga młodzież w naszym regionie. Dlaczego ciągnie ich do zakazanych środków? Specjaliści typują, że może to być niewielka świadomość potencjalnych skutków.
4: Albo też forma szukania alternatywnej rzeczywistości. Dlatego też zależy na tym, żeby również ta świadomość była wśród rodziców. Tak, żeby rodzice, i nie tylko rodzice, ale wychowawcy, również rówieśnicy, alternatywny świat, taki, który jest wolny od używek, od alkoholu.
5: Mówimy tutaj o różnych używkach, alkoholu, narkotykach, ale one też ewoluują, one się zmieniają w czasie. To są co na coraz nowsze substancje.
4: No, kiedyś to był klej, heroina. Dzisiaj najpopularniejszym narkotykiem jest mefedron.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, Sławomir Piekut. Chcą być gotowi na sytuacje kryzysowe. Mowa o kolejach wielkopolskich, które przygotowują się między innymi na wypadek wojny. Działania kolejarzy to nie przypadek. Przewoźnik chciałby się stać podmiotem ochrony ludności, bo taką możliwość daje przyjęta nie tak dawno ustawa.
6: Prowadzimy już rozmowy z marszałkiem województwa, także we współpracy z Urzędem Wojewódzkim będziemy te działania podejmować. Obserwujemy też działania, które podejmą inni przewoźnicy. Pamiętajmy, że kolej może mieć w trakcie sytuacji kryzysowej kilka zastosowań, nie tylko ten pasażerski, ale również dostawy żywności, ewakuacja ludności z obszarów ogarniętych jakimś stanem kryzysowym. Chcemy jako Kolej Wielkopolska być to przygotowani i to jest bardzo ważna rzecz. Dodatkowo oczywiście są aspekty również działań, które też widzimy w kontekście zagrożeń ze wschodu. Tutaj współpracujemy ze służbami w zakresie też bezpieczeństwa.
0: Wyjaśniał Mariusz Wiśniewski z Kolei Wielkopolskich. I na koniec tego flesza coś dla miłośników sportu. Od jutra będziecie mogli korzystać z rolkowiska, które powstało na terenie lodowiska. Na miejscu będziecie mogli pograć też w siatkówkę czy piłkę ręczną. Letnia działalność potrwa do jesieni, później znów będziecie mogli śmigać na łyżwach. Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym, ale według synoptyków z przewagą jednak dużego. Wychodząc z domu mogą przydać się parasole albo chociaż kurtka z kapturem, bo może miejscami popadać. Niewykluczone są też burze. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie. Wiatr umiarkowany w porywach może być silny, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda niekorzystnie może jednak wpływać na nasze samopoczucie, a energii do da kawa.
7: Jesteśmy po 12, słuchacie RMF Max, wersja wtorkowa programu Byle do obiadu. Wspominałem, że dzisiaj mamy dzień Agugu Gaga. No to jak dziecko mieliście, to wiecie, co to jest Agugu Gaga. Jak macie małe, to wiecie, bo teraz robi Agugu Gaga. A jak będziecie mieć, to się dowiecie, że ono robi dużo często i Agugu Gaga. No i dzisiaj także dzień kaczora Donalda. No tak, nie premiera i nie tej twardej starej gumy. Dzisiaj dzień przyjaciela, pamiętajcie o tym. Gips Kukon Jonathan zaczyna kolejną godzinę w RMF.

0: Jesteśmy tak bardzo blisko, że dzisiaj to musi się wydarzyć. Zabawa za dużo, za mało. Za mało 14481, a za dużo 14484. Tylko, no i właśnie tutaj w tych widełkach są wasze pieniądze, które musicie trafić. Finale naszej zabawy za dużo, za mało. To co, SMS-i go treści Max. Pamiętajcie, Max wysyłacie na 7327. 1,369 z VAT-em. Skorzystajcie z tej szansy, bo to jest, no tak blisko to nie było jeszcze, no już najbliżej się nie da, no. 7327 wysyłacie hasło Max, potężne pieniądze dzisiaj do wyjęcia w finale popołudniowym. Zapraszamy do finału. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14. Napędzany potrzebami rodziny.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,
6: 30. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary!
9: Fundary!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
0: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: I po reklamie.
4: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Alok i Khalid w RMF Max Poznań na 9.35. Od tamtego roku jestem męczony, tak jak pewnie część z was. Nie wyrzucaj tej puszki, zostaw tą butelkę, nie zgniataj tego, to się odda. Kaucja! No człowiek jeszcze nie pamięta, prawda? Czytam sobie na poznajnaszemiasto.pl o tym systemie kaucyjnym, który działa od zeszłego roku, ale także sobie czytam, że Wielkopolska należy do najaktywniejszych regionów w kraju pod względem zwrotu opakowań objętych kaucją. No te kobiety dbają o nas bardzo. To wyniki zbiórek rozwoju systemu kaucyjnego, ale słuchajcie, o czymś innym chciałem wam opowiedzieć. Po pierwsze, to już 70 milionów opakowań oddaliśmy, no grubo, grubo. A pod Poznaniem otwarto showroom recyklomatów. Jakbyście mieli ochotę zobaczyć albo sobie kupić taki recyklomat, to trzeba pojawić się w Baranowie pod Poznaniem, żeby sobie zobaczyć, jakie rozwiązanie do sklepu jest najlepsze, ciekawe i tak dalej, i tak dalej. No i co? No, dajemy, no i co? Skromne, plastikowe, ale złote. Albo złote, skromne, ale plastikowe. Z wałek z wał. Wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszanek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Poznaj 93,5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
8: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym, ale według synoptyków z przewagą jednak dużego. Wychodząc z domu mogą przydać się parasole albo chociaż kurtka z kapturem, bo może miejscami popadać. Niewykluczone są też burze. Ciśnienie jest niskie i takie pozostanie. Wiatr umiarkowany w porywach może być silny, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda niekorzystnie może jednak wpływać na nasze samopoczucie, a energii doda kawa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi.

tutaj naprawdę bardzo dużo. Kolejna atrakcja i to na Świętym Marcinie. Święty Marcin będzie miał letnie wydanie. W dniu 13 i 14 czerwca, czyli sobota i niedziela, w centrum Poznania ponownie ożyje wszystko dzięki festiwalowi Letni Święty Marcin. Wydarzenie odbędzie się na ulicy Święty Marcin, gdzie mieszkańcy i goście będą mogli wspólnie spędzić czas, korzystając z bogatego programu atrakcji, koncertów i stref tematycznych. Gastronomia będzie? Będzie jedzonko? Będzie. No to będzie się działo. No to na Święty Marcin na przykład 13-14 na spacerek proponujemy się wybrać i zobaczyć, jak ta ulica może pięknie wyglądać, bo ostatnio trochę smutnawa była. Dużo wesołości jutro po 9:00 także tu w Poznaniu w RMF Max, Piotrek Niewald. Bye, bye.

0: Reklama.
1: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Twarzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam. Jest 13. Nawet 30 stopni pokażą dzisiaj termometry w centralnej Polsce. Dla miłośników gorącego lata nie mamy jednak dobrych informacji. W kolejnych dniach temperatura będzie spadać. Wszystko przez dwie różne masy powietrza, które pojawiły się nad naszym krajem.
1: Chłodniejsza masa powietrza, ona, można powiedzieć, dominuje Polskę w ciągu najbliższych dni. Jutro jedynie na krańcach południowo-wschodnich na termometrach zobaczymy do 23-24 stopni Celsjusza.
0: A potem opad deszczu, szczególnie na terenie południowo-wschodniej Polski, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Medycy z Poznania będą leczyć zęby na Jamajce. Przed nimi kolejny wyjazd w to samo miejsce.
3: W tym roku rozszerzyliśmy naszą grupę do 8 osób. Jest 3 studentów 5 roku, jeden z moich doktorantów, jedna rezydentka naszego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Medycyny Specjalistycznej, jeden lekarz dentysta, stażysta oraz jeden lekarz ze Szczecina. Jest to związane z tym, że w zeszłym roku, jak przyjmowaliśmy, logistycznie stwierdziłem, że 5-6 osób to jest za mało. Przyjmowaliśmy tam wtedy na takich 3 prowizorycznych stanowiskach.
0: Mówił Kacper Nijakowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Medycy mają w planach pomóc co najmniej 300 pacjentom. Dziś rusza lato, ale nie to kalendarzowe, a lato na Wildzie. To cykl wydarzeń na najbliższe tygodnie, dzięki którym, zostając w mieście w wakacje, nie będziecie się nudzić. O szczegółach teraz Przemek Wałczyński.
4: Do połowy sierpnia niemal każdy tydzień będzie mieć swój motyw przewodni. We wtorki rynek wildecki zamieni się w kino plenerowe. W repertuarze będzie m.in. Amelia czy The Florida Project. Soboty mają należeć do muzyki na żywo, a na scenie zobaczyć artystów z Poznania i innych części Polski. Z kolei w niedzielę Park Marii Skłodowskiej-Curie przejmą dzieci. Będą tam spektakle, warsztaty kreatywne i rodzinne animacje. Nie zabraknie również czegoś dla aktywnych, bo w czwartki organizatorzy zapraszają na jogę, pilates i warsztaty oddechowe. Będzie także kurs samoobrony. To 4. edycja wildeckiego lata. Wszystkie wydarzenia są darmowe, a zaplanowano je aż do 16 sierpnia.
0: Minęła 13, teraz szybkie info dla lubiących biegać i pomagać. We wrześniu nad Jeziorem Maltańskim tradycyjnie odbędzie się bieg motyli wspierający hospicjum Palium. Uczestnicy pokonają ponad 5 kilometrów, a zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na samochód medyczny i spełnienie marzeń pacjentów. Dla dzieci przewidziano bieg motylków, a konkurs na najkreatywniejsze przebranie doda wydarzeniu kolorytu. Zapiszcie tę datę. Kolorowy bieg motyli startuje 27 września o 12. I na koniec tego flesza. Lubicie powieści Macieja Siembiedy? W czwartek będziecie mogli spotkać się z pisarzem w Bibliotece Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka. Start o 18:00. Wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy. A wiecie, że do kalendarzowego lata pozostało 12 dni, a na te wakacyjne temperatury będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Dziś na termometrach okolice 23 stopni, na niebie sporo chmur, ale przejaśnienia też są możliwe. Możliwe są też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Ciśnienie pozostanie niskie, jutro 20 stopni i chmury, a od czwartku ochłodzenie. Termometry pokażą 15 stopni, będzie mocniej wiało i też popada.
5: Dobrze być już z wami. Minęła pierwsza.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Bo się nie mogliśmy doczekać. Jesteśmy waszym kibicem i trenerem w jednym. Klepiemy po ramieniu i mówimy dobrze, dobrze. Do przodu pchamy ten wtorek.
8: Poczuj dobry beat.
5: I dbamy o waszą kondycję psychomuzyczno-fizyczną. Do 17:00 Ania, Fioas, masa hitów i kasa do wygrania. Tego spodziewajcie się po południu w RMF Max.
7: Hello.

0: że się robi formę na lato do tego kawałka. I wcale nie jest za późno, żeby zacząć w czerwcu. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w RMF Max.
1: A jeżeli samochodem wybieracie się gdzieś na letni wypad, no to uwaga, bo za naszymi granicami jest znak, którego polscy kierowcy prawdopodobnie nie znają, a niestety jest ryzyko zgarnięcia mandatu. Zaraz szczegóły. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
16: Znałem to już.
15: Dzięki RMF Max.
17: To tego się słucha.
15: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
17: Też bądź pierwszy.
18: Świeże hity.
17: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
18: Tylko w RMF Max.
19: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
21: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
22: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
23: I po reklamie.

0: dobrze się z nimi jedzie przez wtorek. To Kungs i Tana Louise London w RMF Max. A jadąc tego lata przez Francję, kierowcy, uwaga, nie znacie tego znaku, a może was ta niewiedza kosztować 600 zł. Biały rąb na niebieskim tle, czyli taki kopnięty kwadrat, który oznacza możliwość wjazdu tylko dla tych, którzy kogoś podwożą. Samotny kierowca nie ma prawa wjeżdżać na ten pas.
1: A on zazwyczaj jest pustawy
0: kusi.
1: Kusi.
0: Niestety.
1: No ale niewiedza kosztuje.
0: Chociaż ja wolę wersję, na niewiedzy się nie zarabia, a u nas dzisiaj, uwaga, do zarobienia jest ponad 14 tysięcy złotych, więc chcemy, żebyście to też wiedzieli.
1: Finał zabawy za dużo, za mało tego popołudnia w tym programie i już tylko dwie możliwe kwoty. Wystarczy wskazać właściwą, a jeśli ci się to uda, zabierasz ją ze sobą dzisiaj do domu. Ponad 14 tysięcy. Do zabawy wchodzicie bardzo prosto. Za 3,69 ślecie hasło MAX na 7327.
0: Dziś to może być już ostatni finał. Dajcie sobie szansę na ponad 14 tysięcy. 7327. SMS o treści MAX.

0: dobrze się połączyli Kaizé i Bob Sinclair w RMF Max. Tymczasem fatalny miks w pogodzie nam się szykuje. Ciepło, ale do tego deszcz, burze, niewykluczony grad. No generalnie nie najlepiej to wygląda, zwłaszcza dla 5 województw.
1: Pancerne parasole są potrzebne.
0: Albo pancerne pokrywy nad truskawkami. Bardzo proszę, bo ja się jeszcze w tym roku nie najadłam.
1: Za moment idealna pogodynka. Katy Perry wpada z hitem Hot and Cold. A wcześniej prognoza.
2: RMF Max. Reklama.
3: Media Expert Days w

0: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
4: Poznaj 93,5 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
20: A wiecie, że do kalendarzowego lata pozostało 12 dni, a na te wakacyjne temperatury będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Dziś na termometrach okolice 23 stopni, na niebie sporo chmur, ale przejaśnienia też są możliwe. Możliwe są też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Ciśnienie pozostanie niskie, jutro 20 stopni i chmury, a od czwartku ochłodzenie. Termometry pokażą 15 stopni, będzie mocniej wiało i też popada.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
18: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

0: potrafi zadbać o dobry klimat. Sombri, jego Back to Friends w RMF Maxa. To dobre wiadomości, chyba. Słuchajcie, jedna z tanich linii lotniczych, no, mamy dwie takie w Polsce, bardzo popularne, żegna tryb samolotowy, ta różowa. To tam będzie można na pokładzie korzystać z internetu od Elona Muska. Już niedługo na pokładach samolotu.
1: Fajnie, fajnie, ale my nie tego potrzebujemy. Potrzebujemy miejsca na nogi.
0: Może Elon i to załatwi, skoro sieć załatwia na pokładzie samolotów miejsce na nogi.
1: My na razie załatwiliśmy wam Shakira i Burna Boy. Die, die.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: I po reklamie.
5: Mocno. Świeżo.
6: Leć na Maxa razem z tym.
5: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
7: I już 14. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Przed nami niespokojne popołudnie w pogodzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Mazowsza, Małopolski i Podkarpacia. Ostrzega w nich przed prawdopodobnymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść grad. Teraz jeszcze sprawdzamy, jakie ceny czekają nas jutro na stacjach paliw. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61 groszy, a olej napędowy o grosz do 6 zł 46 groszy.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
7: Koleje wielkopolskie intensywnie przygotowują się na wypadek wojny, ale to tylko część ich planów. O tym mówimy wam dziś na antenie RMF Max. Wiadomo, że działań kolejarzy pasażerowie nie zauważą podczas codziennych podróży.
8: Pasażer, kupując bilet, musi mieć pewność, że dojeżdża z punktu A do punktu B w jak najlepszych warunkach i o czasie. To jest najważniejsze. Natomiast tu bardziej chodzi o przygotowanie kolei wielkopolskich na wypadek W. Jako przewoźnicy regionalni możemy być wykorzystywani na potrzeby armii, na potrzeby też państwa polskiego, również tutaj regionu i chodzi o to, żebyśmy znali wszystkie nasze zadania.
7: Wyjaśniał Mariusz Wiśniewski z Kolei Wielkopolskich. A pozostając w temacie kolei, wyjątkowy pociąg pojawił się na wielkopolskich torach. Jest to specjalnie oklejony skład w barwach Lecha Poznań, stworzony we współpracy z Kolejami Wielkopolskimi, aby uczcić 10. tytuł mistrzowski klubu. Pociąg znany jako Elf został ozdobiony biało-niebieskimi barwami oraz ilustracjami upamiętniającymi każde mistrzostwo Lecha, a także wizerunkami kilku piłkarzy. Pociąg dziś wyruszył w trasę i będzie codziennie pokonywał około 700 km po całej Wielkopolsce. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu. Wygląd nowego osiedla TBS na Naramowicach zostanie ujawniony po zakończeniu konkursu architektonicznego. W tej części miasta rozpoczynają się przygotowania do budowy nowych bloków przeznaczonych na wynajem społeczny.
9: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka projektu nowego osiedla przy ulicy Bielicowej. Powstaną tam mieszkania przeznaczone na długoterminowy najem z czynszami niższymi niż na rynku komercyjnym. To jednak nie mają być wyłącznie bloki. Organizatorzy oczekują również pomysłu na lokale usługowe, tereny zielone, parkingi czy rozwiązania pomagające zatrzymywać deszczówkę. Liczy się również energooszczędność i ekologiczne rozwiązania. Architekci mogą zgłaszać się do konkursu do 22 czerwca. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nie tylko 35 tysięcy złotych, ale również będzie miał szansę zaprojektować całe osiedle. Wyniki konkursu poznamy jesienią.
7: Informował Przemek Wałczyński. A teraz czas na prognozę pogody. Sporo chmur na niebie w Poznaniu i one zostaną z nami już do wieczora, choć synoptycy nie wykluczają też niewielkich przejaśnień. Możliwe są opady deszczu i burze. Na termometrach okolice 20 stopni, wiatr jest umiarkowany, w porywach silny, ciśnienie niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Noc zapowiada się pogodna i z zachmurzeniem małym, a na termometrach zobaczymy 11 stopni.
10: Jeśli nie możecie słuchać już szefa, róbcie głośniej. Mamy czym zagłuszać go w tej godzinie w RMF Max.
11: A przy okazji robi dobrą atmosferę Kygo Quality Griffin, Anka i Fiołas. Cześć!
10: Po drugiej.

0: Jeśli mieć harmonijne popołudnie, to tylko z nami. Yearbooks i Graceland w RMF Max. A w Dobrowie Górniczej, w której dorastała Maja Chwalińska, powstał mural przedstawiający tenisistkę. No nie jest w specjalnie wyeksponowanym miejscu, bo jest przy tych starych, zaniedbanych kortach, gdzie ona trenowała jako mała dziewczynka, ale powiem wam, sam mural też tak bardziej socreal przypomina, natomiast coraz więcej zdjęć z niego w internecie.
1: Zerknijcie w wolnej chwili, może nie jest w pięknym miejscu, może nie jest specjalnie ładne, ale przynajmniej Maja też siebie jakoś bardzo nie przypomina.
2: Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: bezapelacyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
2: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Sparzec, ulica Wrzesińska 178. Albo na jackpolska.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Poznań.

0: pozytywny muzyczny Izotonik, czyli Talk to You w RMF Max, a kolejna wypowiedź Mai Chwalińskiej to też jest pozytywny strzał. Ja nie odbieram telefonów od nieznajomych, więc może było tak, że dzwonił prezydent, ale po prostu odbieram tylko od mamy, taty i trenera.
1: Ale to jest piękne. Taki high life, ale może. To my wczoraj do Majki dzwoniliśmy w finale zabawy za dużo, za mało, bo w finale nikt nie odebrał od nas telefonu, a do wzięcia przecież ponad 14 tysięcy złotych jest.
0: Chwytaliśmy się za głowę, jak można nie odebrać, no ale może dzisiaj w takim razie wyślecie najpierw hasło Max na numer 7327 za 369 z VAT-em, bo przed nami już prawdopodobnie ostatni finał i ponad 14 tysięcy do zgarnięcia.
1: Zostały już tylko dwie możliwe odpowiedzi. To daje 50% szans na to, że te 14 ponad tysięcy dzisiaj ktoś zgarnie i to możesz być ty. Maja swoje zarobiła, ty zarób dzisiaj w RMF Max. Hasło Max wysyłasz na 7327 za 369 i już jesteś w grze.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
8: masz. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
15: Sporo chmur na niebie w Poznaniu i one zostaną z nami już do wieczora, choć synoptycy nie wykluczają też niewielkich przejaśnień. Możliwe są opady deszczu i burze. Na termometrach okolice 20 stopni, wiatr jest umiarkowany, w porywach silny, ciśnienie niskie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Noc zapowiada się pogodna i z zachmurzeniem małym, a na termometrach zobaczymy 11 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
16: RMF Max.
17: RMF Max Poznań.

0: przy tym numerze motywacja w robocie nie spada. To Sony Fodera w RMF Max.
1: A teraz ostrzegamy przed plagą gąsienic. Drzewa pokryte całe pajęczyną. Na pewno już takie widzieliście. Są obumarłe, a w tych pajęczynach rozmnażają się gąsienice. I teraz, jeżeli ich włoski trafią na naszą skórę, to swędzi, a potem są problemy z oddychaniem. Kolejne gminy w Polsce już ostrzegają.
0: Berlin opanowany przez gąsienice. Niestety. Teraz Polacy. Jak to z siebie zdjąć?
1: Trzeba użyć taśmy klejącej. Nie wolno rozdrapywać, więc jak mocno swędzi, to taśma klejąca i wyrywamy. Nie tylko włoski gąsienic, ale tam wszystkie inne też.
0: Już widzę. Szefowie narzekają, że z biur ludzie wynoszą taśmy klejące. Przebiły ryzy papieru.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenie.

0: mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
4: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
3: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
4: To mi się podoba.
3: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
4: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Ministerstwo Zdrowia szykuje nowości na lipcowej liście leków refundowanych. Kto skorzysta, dowiedział się już Michał Dobrołowicz.
12: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
13: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie.
12: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
11: Dodajmy, że nowa lista leków refundowanych ma zostać oficjalnie ogłoszona pojutrze.
1: To jest RMF Max Poznań.
11: Młodzież w regionie coraz mniej pije, ale za to częściej sięga po nielegalne używki, nie tylko papierosy. Statystyki są alarmujące.
14: Ostatnie badanie było prowadzone 2 lata temu w województwie wielkopolskim. Młodzież w wieku 17-18 lat, 88% tej młodzieży deklaruje picie alkoholu, z czego połowa deklaruje silne upijanie się. Także deklarują korzystanie z papierosów i z środków psychoaktywnych, natomiast wiemy, że młodzież dzisiaj korzysta ze stałów, z różnych chemicznych, jeszcze gorszych środków.
11: Mówiła członkini zarządu województwa wielkopolskiego Katarzyna Kretkowska. Nowa kampania z udziałem ekspertów ma zmienić ten trend, pokazując realne przykłady i konsekwencje przyjmowania nielegalnych używek. Po raz kolejny lecą pomagać tym, którzy na co dzień nie mogą sobie pozwolić na wizytę u specjalisty. Jak już wam mówiliśmy, medycy z Poznania będą leczyć zęby pacjentom na Jamajce.
15: Jedziemy do ośrodka Holy Spirit Clinic w Magoti w St. Elizabeth na Jamajce. Jest to ośrodek medyczny prowadzony od kilkudziesięciu lat przez siostry sercanki z Krakowa. W zeszłym roku przez ponad 2 tygodnie udało nam się przyjąć ponad 300 pacjentów. ośrodków. Te potrzeby leczenia tam są na pewno bardzo duże w tamtym ośrodku, ponieważ ta liczba wizyt, którą my wykonaliśmy w te 2 tygodnie z hakiem w zeszłym roku, to była liczba wizyt większa niż w ciągu roku w tym ośrodku w sumie są przyjmowani pacjenci.
11: Mówił Kacper Nijakowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. A teraz w pigułce o zmianach na poznańskich ogrodach. Na osiedlu rozpoczęły się prace związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu. Zmiany dotyczą głównie północnej części osiedla, a ich celem jest przygotowanie terenu do uruchomienia strefy płatnego parkowania. Już dziś wprowadzono nowy sposób parkowania na ulicy Wilkońskich, gdzie wyznaczone zostały miejsca postojowe. W kolejnych dniach prace obejmą ulicę Naukowskiej, Niemcewicza i Kościelskiego, a w następnych tygodniach także inne ulice.
10: Od 2 do 5 lipca krakowski rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Wtedy też oficjalnie pożegna się mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie kończy karierę. Orlen za stal Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Legią Warszawa w pierwszym meczu finałowym Orlen Basket Ligi. Rywalizacja o medale toczy się do 4 zwycięstw. Za nami też Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. W turnieju mężczyzn wygrała Łotwa, a kobiet USA. Na koniec 8-tysięcznik Nanga Parbat. To kolejny cel Jędrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z niego oczywiście na nartach.
16: Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w Burgach.
10: Podkreślał nasz narciarz. Wylot na wyprawę już jutro.
11: Chmury, opady deszczu, a miejscami i burze prognozują synoptycy w regionie. Na termometrach okolice 20 kreski wiatr jest umiarkowany, w porywach silny, a ciśnienie pozostaje niskie. W nocy już bez opadów, zachmurzenie będzie małe, a na termometrach 11 stopni. Jutro wcześnie rano przywita nas słońce, później przybywać będzie chmur, aż całkowicie zasłonią nam niebo. Na termometrach od 18 do 20 stopni. Padać nie powinno.
1: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
17: Nie zapeszam, ale powoli chyba można w pracy odetchnąć. W końcu. Już po trzeciej w ten wtorek. Tu Ania i Fioła. Witajcie w RMF Max.
18: Miks pogodowy za oknem, zatem 4 pory roku od Wiktora Waligury na start. Witajcie, zostajemy z wami do 17.

0: Sorry papi, no ale teraz to sorry Beki, sorry Topik. Są ważniejsze rzeczy. Nawet bym powiedział najważniejsze. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Matrixie. I jak Neo, macie do wyboru niebieską bądź czerwoną pigułkę. Jedna daje ponad 14 tysięcy złotych.
1: Wejdźcie do naszego świata już po 16 do wygrania ponad 14 tysięcy, a teraz wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, my mnożymy każde wasze zgłoszenie 377 razy tuż przed prawdopodobnie ostatnim finałem naszej zabawy za dużo, za mało.
0: Dwie możliwości w finale. Jedna z nich na pewno zwycięska. To ty możesz przed tym wyborem stanąć i zgarnąć ponad 14 koła. 377 razy mnożymy każdego maksa wysłanego na 7327.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
5: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
10: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. I po reklamie.
2: Let's go!
17: Don't kill my vibe.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Czy szukanie męża w tych czasach nie przypomina szukania dobrego serialu na wieczór, gdy się już wszystko widziało?
1: Troszeczkę spłaszczyłeś tę sytuację. Jednak bym poszła w ten Diamond on Ray, ale jedno i drugie bardzo długo trwa.
0: Ray za nami w RMF Max, a co do seriali, Polacy wracają do piractwa. Mamy dość streamingów, a raczej rozdrobnionej oferty, że różne seriale są u różnych dostawców VOD, trzeba mieć wszystkie abonamenty i teraz Polacy znów sięgają w sieci do wersji pirackich.
1: Czyli widzicie tę zależność? Platformy pojawiły się po to, żeby walczyć z piractwem, no i zresztą skutecznie, bo przecież było dużo filmów dostępnych za bardzo niewielkie pieniądze.
0: No a teraz znowu pchają
1: historia
0: ludzi
1: zatoczyło koło, no po
0: piractwo.
1: Prostu.
0: No od lat mówiono, że piractwo to jazda bez biletu, nie? Problem, że teraz legalny streaming to trochę kupowanie biletu na każdy przystanek osobno. No i gdzie najlepiej? U nas za darmożkę, same hity.
1: Tak szukam tego serialu, ale faktycznie to się u nas nie kończy.
0: Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran. Ciekawe, czy mamy ich zmotywowały do nagrania tego numeru, no bo to mamy zawsze mówią. Ile razy mam powtarzać?
1: No, biorąc pod uwagę, że premiera w maju.
0: Do skutku, my powtarzamy, ale już ostatni raz. Aktywny jest bonus. Wygrać po 16 możesz nawet ponad 14 tysięcy złotych, a finał dziś o tyle wyjątkowy jest, że w nim możliwe są już tylko dwie odpowiedzi, a jedna daje wygraną.
1: A przy okazji nie musicie się powtarzać, bo to my powtarzamy za was teraz 377 razy jedno zgłoszenie. Ale tylko do 15.50. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. To jest rzut na taśmę. Albo teraz bierzesz telefon i klikasz i wysyłasz, albo ponad 14 tysięcy złotych. Mówi bye bye, idę do kogoś innego.
0: Sami zdecydujcie. Jeszcze zdążycie. 7327, SMS o treści MAX.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: I po reklamie.
15: Najlepiej zmiksowana playlista.
16: Say no more.
15: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
1: Chmury, opady deszczu, a miejscami i burze prognozują synoptycy w regionie. Na termometrach okolice 20 kreski. Wiatr jest umiarkowany, w porywach silny, a ciśnienie pozostaje niskie. W nocy już bez opadów, zachmurzenie będzie małe, a na termometrach 11 stopni. Jutro wcześnie rano przywita nas słońce, później przybywać będzie chmur, aż całkowicie zasłonią nam niebo. Na termometrach od 18 do 20 stopni. Padać nie powinno.
17: Hity na maksa!
15: RMF Max Poznań.

0: Vito i bracia Kacperczyk w RMF Max podrzucają trochę mocy, a kulki mocy jednak ustąpiły kebabowi. Robert Lewandowski obiecał na streamie Łatwo Ganga, że wybierze się z nim na kepsa i obietnicy dotrzymał.
1: Znaczy, ja bym nie powiedziała, że kulki mocy ustąpiły kebabowi, bo pilnie przyjrzałam się minie Roberta Lewandowskiego i ona wcale nie wskazuje na to, że mu super to smakuje, wiesz?
0: Ale dziwisz się? Ania na pewno też widziała to zdjęcie. Jadł, ale mu nie smakował. Ciekawe, ile musiałoby być na zbiórce, żeby Lewy się przy tym kebabie uśmiechał.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska.

0: 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Zaczynamy od najnowszego, 21. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji, ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że w nowym pakiecie znalazł się pomysł wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Są zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura zarzuca mu publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego i pomówienia, a chodzi o nazwanie ich agentami rosyjskimi na posiedzeniu Sejmu. Sejm uchylił już Macierewiczowi immunitet w tej sprawie.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Minęła 16, a w RMF Max czas zajrzeć na poznańskie drogi. Sporo aut na Lutyckiej i dalej na Lechickiej. Zwalniamy też na Niestachowskiej, Wawrzyńca i Dąbrowskiego do Żeromskiego. W korku także Bukowska, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II i Hetmańska. Kierowcy, uważajcie. Koleje Wielkopolskie chcą opracować strategię reagowania w kryzysowych sytuacjach. O tym mówimy Wam dziś na naszej antenie. Wiadomo, że w planach nie ma wykorzystania w innych celach kolejowej infrastruktury.
5: My jesteśmy przewoźnikiem, więc jakby tutaj nasze zaplecza techniczne są raczej poza obszarami dworców kolejowych, a więc to są ściśle jakby obiekty, które bezpośrednio służą serwisowaniu pojazdów, naprawom, wymianie paliwa, wody i tak dalej. Natomiast też oczywiście budując nowe obiekty, chociażby ten, o którym myślimy w Ostrowie Wielkopolskim, bądź też rozbudowując któryś z istniejących obiektów na terenie naszego regionu, także będziemy brali pod uwagę, żeby stanowiły również przy okazji obiekty ukrycia w razie konfliktu zbrojnego.
4: Wyjaśniał Mariusz Wiśniewski z Kolei Wielkopolskich. Przewoźnik chce się także przygotować na ewentualne ataki, na przykład na systemy informatyczne czy sterowania. We Flashu RMF Max wracamy teraz do wyprawy wolontariuszy na Jamajkę. Tam medycy będą leczyć zęby pacjentom. Dla studentów Uniwersytetu Medycznego będzie to wyjątkowo cenne doświadczenie.
6: Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. Wiemy wszyscy, bo rozmawialiśmy już dużo, że to będzie duże wyzwanie, ale mam wrażenie, że to jest taka ekipa, która lubi wyzwania. Zdecydowanie i to będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce w wyposażonym Centrum Stomatologii.
7: Tutaj myślę nastawiamy się bardziej na jakieś 6 do 8 godzin pracy, żeby po pierwsze tym pacjentom, jak najwięcej tych pacjentów przyjąć, pomóc tubylcom. Natomiast też żebyśmy mogli w międzyczasie skorzystać po prostu z tego wyjazdu.
4: Mówili studenci stomatologii, którzy wyruszą na Jamajkę. I na koniec tego flesza w Swarzędzu trwają Swarzędzkie Dni Rodziny. W programie między innymi warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne i artystyczne, pośpiewajki i zwiedzanie remizy ze strażakiem. Szczegóły znajdziecie na stronie gminy Swarzędz. Na większe pogodowe zmiany nie mamy już co liczyć. Na niebie zachmurzenie duże, miejscami możliwe są opady deszczu i burze. Ciśnienie nadal jest niskie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany, miejscami w porywach może być silny. Noc zapowiada się z małym zachmurzeniem. Wcześnie rano przywita nas słońce, później na niebie będziemy widzieli chmury. Na termometrach jutro do 20 stopni. W czwartek ochłodzenie, termometry pokażą tylko 15 stopni. Będzie też padać.
8: Silnik odpalił? To my odpalamy playlistę na powrót do domu.
9: Hity na maksa.
10: Kierowcy, jest świetne info. Koniec z bramkami na autostradzie A4. Zaraz Wam powiemy od kiedy i na jakich odcinkach.
8: Anka i Fioła, siemacie po 16. Na dzień dobry, Alok i Kialit, Dive Into Me w RMF Max.

0: tabletka i jej dwa dni w RMF Max. No to teraz wielkie oczy zrobią wszyscy kierowcy, którzy jeżdżą A4. Wyobraźcie sobie, że jest kolejny odcinek, który będzie darmowy. Katowice-Kraków. Tutaj już od marca 2027 nie trzeba będzie ponosić opłat, czyli prawie dwie dychy znowu w kieszeni. Yes.
1: Wow, za niespełna rok.
0: No, pięknie to wygląda, a na razie zdejmują te bramki Wrocław-Gliwice i już tam nawet nie trzeba będzie zwalniać.
1: Ostatni raz taki wybuch euforii słyszałem, jak hotelarze w Paryżu dowiadywali się, że Maja Chwalińska zostaje na kolejną noc.

0: Odpowiem teraz na to muzyczne pytanie od Dub Dogs. How does it feel? No, delikatnie przyspieszone tętno, motyle w brzuchu, ciarki na plecach, gęsia skórka na rękach.
1: Ania.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało.
1: Ale ty to rozdajesz, a nie wygrywasz. Ale... Wyobraź sobie, jak będzie czuł się ktoś, kto zgarnie ponad 14 tysięcy. To już za moment. Może się wydarzyć. Zostańcie z RMF Max.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: nareszcie.
1: No ja mam nadzieję, że nareszcie ktoś tę kasę od nas zabierze. Ponad 14 tysięcy do wzięcia teraz.
2: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Już tylko jedno wyzwanie właściwie stoi przed nami, to znaczy niech ktoś odbierze telefon. To na początek. Wybraliśmy numer do dzisiejszego finalisty.
1: Rozejrzyjcie się dobrze, bo tylko dwie możliwe odpowiedzi zostały.
4: Halo?
3: Halo! Halo! Dzień dobry! Tutaj Radio RMF Max, Anka i Fioła, skłaniamy się nisko. Pytanie komu?
5: Ale Patrykowi, ale niespodziankę zrobiliście.
1: Patryk, to teraz trzymaj się mocno. Słuchaj, to jest finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Zostały już tylko dwie możliwe kwoty i jedna z nich jest właściwa. Jeśli wybierzesz tę odpowiednią, te pieniądze będą twoje. Co ty na to?
5: Zgadzam się i mam nadzieję, że w końcu zabiorę te pieniądze.
3: No właśnie, o, słyszał bardzo dobrze i odebrał telefon.
5: Słyszał,
3: bo
5: ja od dawna tą kwotę ustaloną, tą, która dzisiaj się znajduje i cały czas czekałem, aż będzie ta z końcówką 82.
1: Tyle kazał nam czekać, no to nie każmy czekać mu dłużej. Sprawdzamy?
5: Sprawdzajmy, czy nie mogę doczekać.
3: Dobra.
1: To słuchaj, żeby formalności stało się zadość, 14 481 zł to za mało.
3: A 14 484 zł to już za dużo. Ile obstawiasz, że jest to nasze?
5: 14 482, ani mniej, ani więcej.
3: 14 482 i ani mniej, ani więcej. Jest 50-50.
1: Patryk? Jesteś gotowy, żeby poznać
5: odpowiedź?
1: Nie mogę
5: się doczekać.
1: Twoja kwota to...
3: Za mało! Ała! Ja już myślałam, że jesteśmy tu.
1: Patryk! Ale uparłeś się,
5: czasem tak bywa.
1: Uparłeś się na oto 82.
3: Po prostu wysyłaj i może słyszymy się jutro, bo jutro to już jest tylko kwestia formalna. Dzisiaj 500 zł dla ciebie, Patryku.
5: Dziękuję. No czasem tak bywa.
1: Bywa też i tak, że uda się komuś trafić do finału po raz kolejny. Tego ci życzę, ale pamiętajcie, każdy z was ma szansę jutro w RMF Max wygrać pieniądze, bo została już tylko formalność. Jedna możliwość. Do zabawy wystarczy wejść choćby na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: można odpłynąć. To Jugel, jego Moving to the Sun. Choć tego słońca dziś w Polsce mało dzisiaj, jako że najlepiej rosną roślinki po deszczówce, pamiętajcie, po powrocie do domu, żeby wystawić je na drugą stronę parapetu.
1: No, pogoda za was to załatwi i to są te plusy, jakich możemy się spodziewać. I są jeszcze inne. Jak zostaniecie z RMF Max, to do wyciągnięcia dzisiaj choćby bilety na ING Silesia Beats, więc nigdzie nie odchodźcie.
0: To po 17. My dziękujemy za wspólne popołudnie. Anka, Fiołas, jutro po 13. Czekamy na was w RMF Max.
1: Do usłyszenia, pa! RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Na większe pogodowe zmiany nie mamy już co liczyć. Na niebie zachmurzenie duże, miejscami możliwe są opady deszczu i burze. Ciśnienie nadal jest niskie i takie pozostanie, a wiatr umiarkowany miejscami w porywach może być silny. Noc zapowiada się z małym zachmurzeniem. Wcześniej rano przywita nas słońce, później na niebie będziemy widzieli chmury. Na termometrach jutro do 20 stopni. W czwartek ochłodzenie, termometry pokażą tylko 15 stopni. Będzie też padać.
1: Hit na maksa. RMF Max Poznań.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Media Expert Days w

0: 93 i 5 FM.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 17. Na początek Parlament Europejski po polsku i w wersji młodzieżowej. Uczniowie z całej Polski zebrali się na zamku w Rynie na Mazurach na drugiej narodowej sesji modelowego Parlamentu Europejskiego.
2: Mamy 6 komisji, w każdej komisji jest ponad 20 osób, w sumie mamy 120 delegatów.
3: Młodzież, w tym przypadku z całej Polski, debatuje na tematy aktualne.
4: Jakie to są tematy?
3: Dotyczące parytetów, zasobów leśnych i wodnych, dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
1: Z Dawidem Strętem i Oliwią Stec z prezydium drugiej Narodowej Sesji Parlamentu Europejskiego rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Palą na potęgę i to nie tylko papierosy. Piją mniej, ale nadal za dużo. Młodzież z naszego regionu coraz częściej sięga po nielegalne używki, a zmienić ma to kampania, w ramach której będzie można między innymi porozmawiać z ekspertami. To realizacja programu przyjętego przez radnych sejmików 4 lata temu.
5: W tym programie mamy całą gamę narzędzi, różne projekty, w tym szerzenie wiedzy o skutkach nadużywania alkoholu, sięgania po narkotyki. Współpracujemy tutaj z policją, która, muszę powiedzieć, w czasie debat organizowanych z udziałem policji potrafi stworzyć taki dobry kontakt z młodzieżą i słucha tej młodzieży. I zakładamy, że im więcej człowiek wie, no tym jest to skuteczniejsze w odniesieniu do późniejszych decyzji.
1: Mówiła członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Kretkowska. Z policyjnych danych wynika, że tylko w pierwszych 4 miesiącach tego roku mundurowi przejęli ponad tonę różnego rodzaju środków odurzających. Będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, oddać krew, a także wziąć udział w warsztatach survivalowych. To tylko niektóre z atrakcji, które czekają na Was podczas warsztatów bezpieczeństwa w Poznaniu.
6: Ale także symulatory zagrożeń, warsztaty edukacyjne oraz wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży, seniorów i całych rodzin. Będzie można z bliska zobaczyć policyjne i wojskowe pojazdy, spotkać funkcjonariuszy różnych służb, a także przekonać się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. To wiedza i umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu. A więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić czas ciekawie, a jednocześnie nauczyć się czegoś, co może pomóc uratować zdrowie lub życie.
1: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Warsztaty bezpieczeństwa już w czwartek w godzinach od 9 do 13 na terenie szpitala Józefa Strusia w Poznaniu. Wstęp jest wolny. I na koniec tego flesza zaglądamy jeszcze na poznańskie drogi. Spory ruch na Hetmańskiej, Jana Pawła II, Królowej Jadwigi i Głogowskiej. Kierowcy, uważajcie, po opadach deszczu na drogach miejscami może być ślisko. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Już dziś nie spodziewajmy się większych zmian pogodowych. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie. Miejscami jeszcze możliwe są opady deszczu. Ciśnienie pozostaje niskie, a wiatr umiarkowany, miejscami silniejszy. Noc przyniesie małe zachmurzenie, a rano powita nas słońce, choć później pojawią się chmury. Jutro temperatura sięgnie do 20 stopni. W czwartek ochłodzenie z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na niebie więcej chmur, mniej słońca i silniejszy wiatr.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Trzy minuty po godzinie 17, żeby wam zobrazować, jaki dzisiaj jest dzień. Chciałem przytoczyć historię.
8: Przytaczaj.
7: Ponieważ dzisiaj otwieram lodówkę, ja tam patrzę, co ja tutaj mam? Pudzian z kurczaka? I tak chwilę się otrząsnąłem. A nie, to są podudzia z kurczaka. Jest ten wtorek chyba dzisiaj, nie?
8: Jeżeli ktoś tak ma, chciałby zacząć produkować pudziany z kurczaka, zachęcamy. Myślę, że ja bym był konsumentem. Jest 17.04, tymczasem z podudziami jedziemy. Michał Siwek
7: i Filip Kliber. Andy Dust już teraz.

0: To One Night in Ibiza w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: A ja cały czas do końca nie wiem, czy to był Mike Candice, czy to był Mike Siwek. To jest, to wszystko mi się miesza już, tak jak się miesza.
0: Liczne persony się przeplatały w tej piosence po prostu. Jest 9 po 17 i to jest dobry moment, żeby zapytać was, jak mówicie do swojej żony, męża, chłopaka, dziewczyny, co tam akurat macie takiego ulubionego, no to jak do niego mówicie?
2: I teraz się pewnie zastanawiacie, ale po co im to? Co ja w ogóle będę im coś takiego wysyłał? A no to jest po to, żeby potem z tego stworzyć piosenkę.
0: Spokojnie, z tych danych nie da się wziąć kredytu.
2: I my tę piosenkę zrobimy, tylko najpierw na Messenger RMF Max napisz nam, jak mówisz do swojej żony, męża, chłopaka, dziewczyny.
0: Absolutnie każdą odpowiedź obiecujemy uwzględnić w owej piosence, no i jak? Puścimy ją nawet w radiu. Wam wszystkim, żebyście usłyszeli.

0: RFO. I takie to są powroty z pracy do domu. Anima, Joji i kawałek Beautiful na 18 minut po godzinie 17. W kanale nadawczym przenosimy się za ocean.
1: Świat wielki otworem przed nami stoi, a my wam o nim opowiadamy z wielką przyjemnością. Donald Trump. No, znacie.
0: Donald Trump
1: znany. Znacie, czy lubicie, to jest inna sprawa, ale jemu znowu się, słuchajcie, przysnęło.
0: O, masz, no.
1: I tym razem złapały go kamery podczas meczu NBA i te kamery uchwyciły go, jak sobie komarka przyciął na trybunach podczas takiego spotkania.
0: No tak, ale pewnie jakby mu wyłączyli mecz, to by się obudził od razu. Zostaw mi to!
1: I was watching this!
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.
3: Hop Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Media Expert, dalej masz.
3: Here we go! Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.

0: więcej na biletyna.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroën.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: ale sławy w tym numerze się tutaj połączyły pięknie. Bob Sinclair i Kiesza w RMF Max, jest 17:32.
1: I Shakira.
0: Nie było jej w tej piosence, ale o niej będziemy teraz wam mówić.
1: Ponieważ Shakira ma więcej występów na mundialu w ostatnich 20 latach, jak policzono. Tak, Shakira ma więcej występów na mundialu w ostatnich 20 latach niż reprezentacja Włoch. Rozumiecie to? Ja przy okazji bym wykorzystał może tę popularność i może otworzył jakąś stację paliw w Polsce.
0: Tak, czemu nie? To jeszcze nikt nie wpadł na takie rzeczy.
1: Kiełbaski może bym reklamował.
0: Może też Shakirki.
1: Zamiast w osłonce byłoby w sukience na przykład.
0: No,
1: nie wiem, bo są tam pomysły, tak? Shakira sobie weźmie co chce, a wy weźcie sobie Gipsa i numer WIN 27 do 18.

0: Hokus pokus, abrakadabra.
1: To pan czarodziej, no i co?
0: Zaraz prognoza pogody.
1: A to, nie, to się nie zrymowało, no.
0: To prawda,
1: sekundę, wiesz?
0: Ale ty jesteś spostrzegawczy.
1: I piosenka będzie. Piosenka o tym, jak mówicie do swojej żony, męża, dziewczyny, chłopaka. Za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Nadajemy się. Od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w kopalni złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w 100-letniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
9: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Już dziś nie spodziewajmy się większych zmian pogodowych. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, miejscami jeszcze możliwe są opady deszczu. Ciśnienie pozostaje niskie, a wiatr umiarkowany, miejscami silniejszy. Noc przyniesie małe zachmurzenie, a rano powita nas słońce, choć później pojawią się chmury. Jutro temperatura sięgnie do 20 stopni. W czwartek ochłodzenie z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na niebie więcej chmur, mniej słońca i silniejszy wiatr.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, to jest RMF Max, a my napisaliśmy piosenkę.
1: Napisaliśmy piosenkę o dla tym, jak wy mówicie do swoich żon, mężów, chłopaków.
0: Jak wy do nich mówicie?
1: No właśnie.
0: No to napisaliście nam to, a my z tego zrobiliśmy właśnie piosenkę.
1: Posłuchajcie.
0: Taką, posłuchajcie jej.

0: Jest piosenka Hurts, to się pisze Hurts.
1: Hurts.
0: To jest jakby, to jest liczba mnoga od hurtów, co oczywiście nawiązuje do tego, jak hurtem rozdajemy bilety na ING Silesia Beats, RMF Max.
1: Skąd ty masz mózg, powiedz mi?
0: Czy z AliExpress.
1: No właśnie, tak mi się wydaje. Będziemy mieć bilety i będzie to dużo prostsze połączenie niż przed chwilą wam Siwek przedstawił. Zostańcie po 18 z RMF Max.
2: Boże. Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz najlepszego planu na wieczór? Na tarasie w Galerii MM rządzi letni klimat. Już w środę 10 czerwca kino letnie i seks w wielkim mieście. W czwartek kultowy pub quiz, w piątek miksuje DJ, a w sobotę grają Nati Flora i CZ. Sprawdzaj letnie oferty w naszych social mediach oraz na mkbowling.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
2: Słuchacie RMF.

0: W Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Coraz mniej piją, ale palą na potęgę. I to nie tylko papierosy. Z najnowszego raportu wynika, że młodzież w naszym regionie coraz chętniej sięga po nielegalne używki. Zmienić to ma nowa kampania, w ramach której zaplanowano spotkania z ekspertami. Cel jest taki, aby nie odstraszać nudnym wykładem, a pokazać realne przykłady z życia i konsekwencje.
1: Taka jest forma tej konferencji, że to jest rozmowa z młodzieżą, że młodzież może zadawać pytania, że uzyskuje odpowiedzi, że nie ma na tych konferencjach takiego lania wody, że posiłkujemy się profesjonalistami. Zawsze obecny jest doktor, toksykolog. Mówi też również o tym niepożądanym działaniu narkotyków.
2: Oni faktycznie mogą sobie nie zdawać sprawy z konsekwencji, jakie narkotyki mogą przynosić?
1: Wydaje mi się, że tak, że to chyba jest główny powód, właśnie brak takiej świadomości.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Sławomir Piekut. Jak będzie wyglądać nowe osiedle TBS-u na Naramowicach? Odpowiedź na to pytanie mamy poznać po rozstrzygnięciu konkursu dla architektów. W tej części miasta ruszają przygotowania do budowy nowych bloków pod wynajem społeczny. O szczegółach Przemek Wałczyński.
3: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka projektu nowego osiedla przy ulicy Bielicowej. Powstaną tam mieszkania przeznaczone na długoterminowy najem z czynszami niższymi niż na rynku komercyjnym. To jednak nie mają być wyłącznie bloki. Organizatorzy oczekują również pomysłu na lokale usługowe, tereny zielone, parkingi czy rozwiązania pomagające zatrzymywać deszczówkę. Liczy się również energooszczędność i ekologiczne rozwiązania. Architekci mogą zgłaszać się do konkursu do 22 czerwca. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nie tylko 35 tysięcy złotych, ale również będzie miał szansę zaprojektować całe osiedle. Wyniki konkursu poznamy jesienią.
0: We Flashu RMF Max teraz coś dla miłośników historii, ale nie tylko. Dokładnie w 1101 rocznicę śmierci pierwszego króla i królowej Polski odbędą się w Poznaniu uroczystości związane z ekspozycją szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy. Wydarzenie odbędzie się w środę, 17 czerwca, w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry. Mieszkańcy i turyści będą mogli też wysłuchać ekspertów oraz wziąć udział w koncercie. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz o wydarzeniach, na które czekają mieszkańcy. Ruszyło lato na Wildzie. Wśród atrakcji możecie liczyć na wydarzenia kulturalne, sportowe i rodzinne, takie jak kino plenerowe, koncerty, spektakle i warsztaty. Wydarzenia odbywają się w centralnych punktach dzielnicy, które na co dzień pełnią funkcję miejsc spotkań mieszkańców. Festiwal potrwa do 16 sierpnia, a pełen program atrakcji znajdziecie na stronie Fundacji Pro Poznania. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu w tej godzinie.

0: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni. Jutro rano możliwe są przejaśnienia, później na niebie pojawią się chmury, które według synoptyków zostaną z nami do końca dnia, ale padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni, wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. W czwartek zachmurzenie duże, miejscami niewielkie przejaśnienia mogą się pojawić, ale pojawi się też deszcz i silniejszy wiatr.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: 3 minutki są już po godzinie 18. Dzisiaj jest taki wtorek, że taki wtorek. Ale my robimy tak w kanale nadawczym, że ten wtorek będzie... O! Wtoreczek, wtorunio, super, fajnie, ekstra.
3: Filip onomatopeja Kliber. I Michał Siwek, też tu jestem. Nie, Tedego tu nie ma. Jest 3 po 18. Dzień dobry, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Proszę bardzo.
2: A za chwilę będziemy rozdawać bilety na ING. Zostańcie z RMF Max.

0: Energia, kanał nadawczy, Offenbach, Ella Anderson i kawałek Hurricane. 9 minut po godzinie 18. To nie chodzi wcale o brytyjskiego piłkarza.
1: Nie, nie, nie.
0: Chodzi o huragan po prostu.
1: Tak, ta, tak jest.
0: Fajny żart w ogóle.
1: Ale to w ogóle śmieszne tak a propos faktów, a propos informacji, które są ważne dzisiejszego wieczora, no to ING Silesia Beats. Taki festiwal w Parku Śląskim już 12-13 czerwca. Będzie sztos, będzie zabawa, możecie tam być, bo karnety na ten festiwal rozdajemy znów dziś.
0: I trzeba nam teraz najpierw napisać na Messenger RMF Max jakieś słowo, które się kończy na ING, na ING. No coś wymyślicie takiego. Parawaning, plażing.
1: Znaczy te już istnieją, klasyki, ale właśnie jakby chcemy nowych. Chcemy, żeby powstały nowe słowa i jeżeli jakieś takie, które nas zafascynuje, rzeczywiście porwie nas po prostu.
0: Porwing, tak zwany. Połączcie polski język z językiem angielskim, stwórzcie nowe polskie słowo z końcówką ing.
1: Czekamy
0: na Messengerze.
1: Na Messengerze.
0: Do ciebie zaraz
1: mi dokończyć. Nie, chciałem powiedzieć, że podwójny karnet na ING Silesia Beats poleci do autora najciekawszej odpowiedzi. A nie poleci, bo jeszcze zadanie do wykonania będzie na antenie.
0: No już miałem mówić, ale...
1: Będzie.
0: Ale już powiedziałeś. Na głos.

0: te modelki i lubię cię jak lato, a teraz ja ci opowiem, dobra? Teraz no, ja ci powiem, bo to ja mam fajne teraz.
1: No.
0: Jest w ogóle 18:18 i to jest dobra pora, żeby się dowiedzieć, że pan Niemiec, pan Andrę, pobił właśnie rekord. Pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Gratulujemy.
0: I pan Andrę Ortolf zjadł w 60 sekund, spożył 1273 gramy miodu.
1: Przepraszam.
2: Ile?
0: 1273 gramy miodu, to jest ponad kilogram grubo. No
1: to jest prawdziwy miodożer, to nie? Jest, ale tak. On pewnie nawet telewizję ogląda w trybie miód.
3: Nam, nam, nam, nam, nam.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
18: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
17: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
18: To mi się podoba.
17: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
18: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
19: I po reklamie.

0: Są wakacje, bo taki właśnie jest klimat w RMF Max. To kawałek Talk to You, jest 18.29 i to jest czas, żeby się pobawić, kochani. Bawimy się na ING Silesia Beats. Mamy nadzieję, że na tym festiwalu również się pojawi Anastazja. Siema, Anastazja.
1: Hej.
0: Siema, och, hej, hej, cześć. Anastazja, jakie polskie słowo z końcówką ING proponujesz? Takie, żeby weszło do słownika, tak żeby profesor Miodek był zadowolony.
1: Marudzing.
2: I jakby, na czym polega marudzing, jakbyś mogła zademonstrować próbkę?
1: Hobby Polaków.
0: To żeś wymyśliła.
1: A miało być słońce.
2: Ale najważniejsze...
0: Rozkręciła
2: się, bo na początku tak nie do końca weszła w ten marudzing, ale potem ewidentnie talent po prostu naturalny, polski, płynący we krwi się uruchomił. Dobrze, Anastazja, skoro marudzing mamy za sobą, no to teraz trudniejsza część zabawy, bo będzie wymienianka i podamy ci 10 słów, z których co najmniej 4 będziesz musiała powtórzyć w ciągu 5 sekund i tylko jeżeli wykonasz to zadanie, no to wejściówki na ING Silesia Beats będą twoje.
0: Czy jesteś gotowa, Anastazja?
1: Chyba tak.
0: No ty... Dobra. Może jestem, to... może nie jestem.
2: Mogłabyś na pewno być pewna.
0: Anastazja, to uwaga, zamieniaj się w słuch i wymieniam 10 słów, po czym włączamy stoper. Uwaga. Azizam, marker, alert, poniedziałek, rakieta, czerwiec, urlop, SMS, grill, remont, i czas, start.
1: Marker, alert, rakieta, urlop, grill.
0: Tak jest!
3: Już przestań
0: marudzić.
2: Już wygrałaś, Anastazja, ale to rozpykałaś pięknie, elegancko.
0: To ona sobie zapisywała to chyba.
2: Zapisałaś? Ale dobra jest.
0: Ona nie wychodzi z roli w ogóle, nie? No jasne, więcej. No dobra. To ci damy te bilety. Chcesz jechać na ten ING?
1: No to już wezmę.
0: Dobra, to ci damy.

0: O, nie tylko wzrok, bletki lubimy. Lubimy po prostu jej hity, które nam serwuje w RMF Max. Dwa dni na 21 minut przed godziną 19. Robert Lewandowski. Nie bletka, a Robert Lewandowski. Robert, tak. to jest gość,
1: nie? Zmienił temat tak dynamicznie, ale tak, porozmawiajmy o nim, o Robercie.
0: To jest gość. Lewy ostatnio zjadł kebaba z Bagim i Łatwogęgiem, obiecał to na streamie. W ogóle to brzmi jak nagłówek, piłkarze zjedli śniadanie.
1: To słynny nagłówek. Robert Lewandowski zjadł kebab.
0: I Robert jest oficjalnie Polakiem, według mnie.
1: Wreszcie.
0: Zaczął przygotowanie do mundialu tak jak my, a wiadomo, że najważniejszy jest tłusty podkład przed meczem.
1: No. Polakiem jest? No chyba, że to był Denner.
0: Max. Zakręcił, tak? Podkręcił jak piłką? No, dobra.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na...

0: 340 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
2: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni. Jutro rano możliwe są przejaśnienia, później na niebie pojawią się chmury, które według synoptyków zostaną z nami do końca dnia, ale padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni, wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. W czwartek zachmurzenie duże, miejscami niewielkie przejaśnienia mogą się pojawić, ale pojawi się też deszcz i silniejszy wiatr.

0: Morandi, Save Me w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: A tymczasem, kochani, zerkamy do kalendarza, ponieważ dzisiaj nie jest to tylko 9 czerwca, tylko
0: Cze. Słyszycie to? Ale teraz posłuchajcie uważnie. I posłuchajcie, czy wy usłyszycie to.
2: Dzisiaj jest pierwszy dzień, który nam wyznacza 200 dni do świąt, kochani!
0: To jest niesamowite, to jest piękne, to jest... Dokładnie dzisiaj 200 dni do świąt zostało, już można kupować prezenty powoli.
2: No, a przecież teraz są wyprzedaże pokomunijne, można tanio połapać na chrzest, coś można złapać przecież teraz...
0: Idealnie.
2: Kartkę jakąś fajną...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Szczególnie ten lewy, jak tam jest zepsuty akurat. Ta zielona strzałka to jest... Dajcie spokój. Zostańcie, bo za chwilę będzie taka zabawa, że pospadają wam kierunkowskazy.
4: Reklama.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Koleje wielkopolskie szykują się na wypadek wojny, ale nie tylko. Przewoźnik chce opracować strategię reagowania w kryzysowych sytuacjach. W momencie zagrożenia kwestia transportu jest kluczowa, mówią przedstawiciele spółki.
2: Kolej w razie konfliktu zbrojnego bądź też innych sytuacji kryzysowych jest zawsze tym nośnikiem pomocy kierowanej do różnych służb. Ważne, żeby w czasie kryzysu być przygotowanym na te zdarzenia, które mogą mieć miejsce, czyli zapewnić ciągłość dostaw, ciągłość podróży, ale w przypadku również konfliktu zbiornego to jest kwestia ewakuacji ludności. Dlatego też jako Kolej Wielkopolska, podobnie jak inni przewoźnicy regionalni, w tej chwili w oparciu o nową ustawę czynimy starania, żeby być podmiotem ochrony ludności.
1: Wyjaśniał Mariusz Wiśniewski z Kolei Wielkopolskich. Przewoźnik chce się także przygotować na ewentualne ataki, na przykład na systemy informatyczne czy sterowania. Lekarze i studenci z Poznania lecą pomagać na Jamajce. Medycy będą leczyć zęby w tym egzotycznym kraju.
3: Nasi wolontariusze będą tam przez 3 tygodnie. Ten wyjazd to jest jakby takie kooperacja wielu instytucji, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata płaci za bilety lotnicze tych oto tutaj wolontariuszy. Natomiast część za bilety lotnicze płaci Uniwersytet Medyczny, za część szczepień płaci Wielkopolska Izba Lekarska. To jest drugi już taki wyjazd. W zeszłym roku również taki wyjazd się odbył, więc to jest kontynuacja poprzedniego projektu.
1: Mówiła Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji dla Świata. Wylot zaplanowano za niecałe 2 tygodnie. Łącznie medycy chcą pomóc co najmniej 300 pacjentom. Ruszyło lato, ale nie to kalendarzowe, a lato na Wildzie. To cykl wydarzeń na najbliższe tygodnie, dzięki którym zostając w mieście w wakacje nie będziecie się nudzić. O szczegółach Przemek Wałczyński.
4: Do połowy sierpnia niemal każdy tydzień będzie mieć swój motyw przewodni. We wtorki rynek wildecki zamieni się w kino plenerowe. W repertuarze będzie m.in. Amelia czy The Florida Project. Soboty mają należeć do muzyki na żywo, a na scenie zobaczyć artystów z Poznania i innych części Polski. Z kolei w niedzielę Park Marii Skłodowskiej-Curie przejmą dzieci. Będą tam spektakle, warsztaty kreatywne i rodzinne animacje. Nie zabraknie również czegoś dla aktywnych, bo w czwartki organizatorzy zapraszają na jogę, pilates i warsztaty oddechowe. Będzie także kurs samoobrony. To 4. edycja wildeckiego lata. Wszystkie wydarzenia są darmowe, a zaplanowano je aż do 16 sierpnia.
1: I na koniec tego flesza, w ostatni weekend czerwca odbędą się Dni Swarzędza i nie zabraknie gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska i zespół Ich Troje. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Pełen program znajdziecie na stronie gminy Swarzędz.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
1: Noc w Poznaniu będzie pogodna, z temperaturą sięgającą maksymalnie 11 stopni. Jutro rano możliwe są przejaśnienia, jednak później niebo pokryją chmury, które pozostaną z nami do końca dnia. Choć opady nie są przewidywane. Temperatura wzrośnie do 20 stopni, wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami, pojawi się deszcz i silniejszy wiatr, a na termometrach zobaczymy 15 stopni.
5: Zagralibyśmy w coś.
6: No, bo wam się nudzi w pracy na pewno, bo wiemy, że na pewno dużo ludzi w pracy jest. To w państwa miasta sobie zaraz zagramy. Okej? Ja będę losował.
7: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Wyciągajcie karteczki
6: i zostańcie z RMF Max. Filip Kliber, Michał Siwek, siema.

0: 12 minut po godzinie 19. Tak by powiedział wujek.
1: A możesz niżej jeszcze?
0: Nie mogę
1: zrób niżej, powiedz. Nie.
0: W sensie mówisz, żebym teraz powiedział, mam niżej być od mikrofonu, o co chodziło?
1: Państwa miasta, drodzy państwo, to jest zabawa kultowa. Kultowa niemal jak... Jak co jest kultowe jeszcze?
0: O, wiele rzeczy mi przychodzi do głowy, jak których coś nie kultowego. Mogę teraz powiedzieć. Jak zespół Kult na przykład.
1: Na przykład. Państwa miasta to zabawa, do której dziś, teraz was zapraszamy. Bo jest po 19, bo nie macie co robić, bo może macie co robić, ale wolelibyście robić coś innego.
0: Więc teraz my wam podajemy literę. A potem podamy kategorię.
1: Ja liczę teraz literę, dobra?
0: Dobra, no to mów. X, Y, no, ale
1: ja
0: to
1: mówię.
0: Musisz powiedzieć. No.
1: X, Y, Z.
0: Stop.
1: F.
0: F.
1: Szybko liczyłem.
0: I teraz liter się nie liczy w ogóle. I teraz musicie w czterech kategoriach podać swoje propozycje i napisać je nam na Messengera RMF Max.
1: Uwaga, podajemy kategorię. To państwa, jest... miasta, Wielki Polak i ksywa dla Tomka.
0: Więc teraz napiszcie nam na Messengera RMF Max i słuchajcie dalej RMF Max, bo poznacie swoje punkty. Dzięki nam właśnie, bo my będziemy to liczyć. Już za chwilę, także napiszcie.
1: Państwo, miasto, Wielki Polak i ksywa dla Tomka na F.
0: F. Jak Filip.

0: Rose, Bruno Mars i APT za 10 punktów. 19 minut po godzinie 19. Zgłoszenia na Messenger RMF Max spływają. No i czas, żeby przyznać punkty.
1: Michał, najwyższa pora. Na F trzeba było podać państwo, miasto, wielkiego Polaka oraz ksywy dla Tomka. Mhm. I jazda, proszę bardzo. Fiji, Fianarantsoa. Ja to sprawdziłem, bo to nie wierzyłem, że coś takiego. To jest na Madagaskarze miasto, to rzeczywiście.
0: 10 punktów dajemy.
1: Felix Nowowiejski jako wielki Polak oraz Furiat jako ksywa dla Tomka. Ja daję po 10 za miasto, państwo i Polaka i za Furiata. Fajne. Dorzucam punkcik 11.
0: Sebastian też napisał. Filipiny, no to 10 punktów. Frankfurt nad Menem, no dobra, 10. Franek Dolas. No, fajne, 10 punktów. I ksywa dla Tomka, Fonfel.
1: O, to daj dużo za to.
0: Nie, do 12, no, dobra.
1: Za fąfla się 12. Należy, absolutnie.
0: Tak, i jeszcze Maja napisała. Finlandia, 10 Maja, Fromborg 10. Aha. Fryderyk Szopan jako wielki Polak. No wielki, wielki, naprawdę. No, chociaż tam,
1: ale tak trochę.
0: Z 1,70 m, 10. No i ksywa dla Tomka, fantastyczny. Przy fąflu?
1: Przy fąflu trochę blednie.
0: No to 8 punktów Maja.
1: Ja daję też, no myślę, że 8 to tak adekwatnie. Słuchajcie, można ciągle grać, można wchodzić do gry, do pobicia, ile punktów? 42 chyba, 42. Rekordzista na razie. Tak. Proszę bardzo, czekamy. RMF Max.
0: Państwo, miasto, wielki Polak i ksywa dla Tomka na literę F. Piszcie na Messenger RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Jest ogień, ogień, teraz czas na głosy, głosy. Oczywiście na hop pod rmfmax.pl. Mega nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.
3: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: I super gwiazdy to piosenka o nas, tylko że nie ma ani samochodów, ani gwiazd. Reszta się zgadza. Jest 19.30, to jest RMF Max.
1: Samochody są, ale wolne. I my gramy dalej w Państwa Miasta. W kanale nadawczym proponowaliśmy Wam literę F. Jeżeli chodzi o państwo, miasto Wielkiego Polaka,
0: to przeczytaj, co tam,
1: dla Tomka.
0: Co tam przyszło takiego najciekawszego?
1: No i na przykład Ola wysłała nam
0: na F.
1: Państwo to RPA. Miasto to Amsterdam, Wielki Polak to pani Czubaszek i ksywa dla Tomka to Szakszuka. Znaczy Ola się super zapowiada, Ola bardzo fajnie rokuje i Ola na pewno, jeżeli coś rozumie to na 100%. I Ola, w takim razie dajemy ci całe 30%. Jeżeli chodzi o punkty.
0: 30% punktu?
1: Nie, po prostu 30%. Gratulujemy.
0: Okay, rozumiem.
1: Możesz się pochwalić, że...
0: Ja chciałbym przytoczyć natomiast też taki zestaw odpowiedzi, że państwo to fantastyczne all inclusive w Turcji. I tutaj special points for you, my friend. 12. Fromborg, ale nie nad Niemnem. No, to taka dyszka.
1: Nie, ale śmieszny. Ja lubię. Ja się uśmiechnąłem. No, dorzucam 11. W sensie, że nie do tego,
0: nie ma problemu.
1: 11.
0: Ferdek kiepski też się pojawił, ale on się pojawił kilkukrotnie, więc za to obniżamy do 5. I ksywa fryzjer. No to, da, chyba dyszka, nie?
1: Dosyć popularna, jeżeli chodzi o piłkarskiego sędziego na przykład.
0: Na przykład.
1: Mógłby być jakiś. Możemy dalej grać. Piszcie nam na Messenger RMF Max. Państwo, miasto, Wielki Polak i... Co to było? A, ksywa dla Tomka.
0: Ksywa dla Tomka jest najlepsza.
1: Szakszuka.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Najlepsze jest to, że w ogóle Tomek nie istnieje.
1: A ty, Ola, rób dalej swoje. Idź po swoje, dziewczyno. Tak jest. Nie przejmuj się opinią. I know.

0: piosenki na F w RMF Max. Zokaria. Ola nam napisała kilka rzeczy na literę F. To jest państwo RPA, Amsterdam, pani Czubaszek i Szakszuka na
1: przykład. Teraz Ola mówi, że znajomi się z niej śmieją, koledzy z pracy.
0: Dlaczego w ogóle? Ola.
1: Ja nie rozumiem.
0: Nie, w ogóle...
1: Zapytaj ich, ile ich wiadomości dzisiaj zostało przeczytanych w radiu.
0: No właśnie, a twoje chyba ze 3. Ola, nie zmieniaj się. Cały czas to powtarzamy.
1: Bądź taka, jaka jesteś, bo jak będziesz inna, to wtedy nie będziemy cię czytać w radiu. Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroen.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszanek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: I po reklamie.
17: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
18: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
19: Hit na maksa.
20: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
21: Noc w Poznaniu będzie pogodna, z temperaturą sięgającą maksymalnie 11 stopni. Jutro rano możliwe są przejaśnienia, jednak później niebo pokryją chmury, które pozostaną z nami do końca dnia. Choć opady nie są przewidywane. Temperatura wzrośnie do 20 stopni, wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami, pojawi się deszcz i silniejszy wiatr, a na termometrach zobaczymy 15 stopni. Thank you.

0: Gdzie? Co tam było? Co tam było?
1: No. No co było?
0: Coś tam się urwało chyba, nie?

0: robić w Poznaniu w najbliższy weekend. No to tak. Rezydenci zapraszają do klubu Pacza, grają w piątek i w sobotę. W sobotę doskonałe house'owe brzmienia w Słodowni. Na minus jeden starego browaru tutaj Bartes i Pekenio organizują wam This is my house i na pewno będzie grane bardzo wyjątkowo i bardzo fajnie. W X-Demonie także nie próżnują, bo w X-Demonie kolejne imprezy zaczynają się już od czwartku. W czwartek impreza studencka, piątek i sobota także rządzą rezydenci, ale mają specjalnych gości, bo najbliższy piątkowy wieczór to World Cup, a Max pojawi się ze swoimi bangerami pod nóżkę w najbliższy sobotni wieczór. W kolejce na 20 maja w X-Demonie czeka Carlos z ekipy Bad Boys Blue.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Jeszcze dwa wtorki i będziemy na wakacjach. Ale dzisiaj na liście Hot Bands już wakacyjne klimaty, już nowości na lato 2026. Głosujecie na rmfmax.pl. Będą też propozycje mundialowe, bo to przecież będzie także lato piłkarskie. No i mamy nowość. Na 10 debiutuje Dawid Podsiadło na Błysk.
1: Max 10. Numer 10.

0: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble. Głosujecie na rmfmax.pl i być może jeszcze przed startem mundialu oficjalnie będą w zestawieniu. A kto rządzi na miejscu 9 we wtorek? Tutaj Justin Bieber, Nicki Minaj, numer, który wraca do nas po latach. Halo Polish Believers. Głosujemy Beauty and the Beat.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest organizator Beats Fest Wronki.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine. Numer 9.

muzykę, to on wolał siedzieć w domu, produkować, nagrywać, eksperymentować i zamykać się w swojej producenckiej sypialni. Anima i jego Beautiful to 8 na liście Hot Bands. Dzisiaj jego koledzy, którzy mogli sobie z nim pograć, patrzą dzisiaj, jak on gra na wielkiej scenie, niekoniecznie w piłkę. A co zagramy teraz? Nasz kolejny klubowy import z USA to nowy DJ, nowy wykonawca Matilo. Poleca się w numerze, do którego latamy tutaj w RMF Max. Without You.

0: I ten numer chyba nadaje się na wszystkie cztery pory roku. Wiktor Waligura. Dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hobbens, za chwilę House'y, Bob Sinclair, który robi muzykę już od lat. W swoim domu w Paryżu ma tysiące winyli i specjalne wzmacniane półki, żeby to wszystko się nie zawaliło, prawda, piętro niżej do sąsiada. Bob Sinclair odświeża swój klasyk, śpiewa Kajsa, za chwilę na miejscu szóstym I Can't Wait.
1: Sponsorem programu Hobbens jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem listy Hobbens jest organizator Beats Fest Wronki.
3: Reklama. Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: 18,47,2.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,34.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.

też ma taki talent, jak śpiewa, to może wyślij demo do RMF Max, bo taka była jego historia. Nowość u nas, Cameron Whitcomb, Kanada, jego Kingdom of Fear. Zanim zajął się muzyką już oficjalnie zawodowo, to pracował oczywiście na budowach, także przy budowie rurociągu Trans Mountain Pipeline. Dzisiaj biega z mikrofonem, ale kiedyś to głównie z łopatą i bardzo miło wspomina ten czas. A my otwieramy już pierwszą piątkę listy Hot Bands. Roxy, raczej nie na łopacie, ale na pewno na mikrofonie. No i White, Chciałam Ciebie Więcej.

0: Do tego kończymy w tym tygodniu nasza nowość z listy Hot Bands. Marshmello czeka na wieczorne głosy pod rmfmax.pl. Where we go. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj raper Wiz Khalifa, który nie jest taki niegrzeczny jak na przykład raper Travis Scott, który ostatnio w Monako przerwał występ DJ-a Johna Samita. Johnu tam jeszcze miksował, a Travis wskoczył, powiedział, że Johnu musi skończyć i uciekać, bo on tu będzie rapował. Ochroniarze musieli trochę popracować. Wiz Khalifa trochę grzeczniejszy, tutaj dla MJK, czyli Machine Gun Kelly. Razem w numerze Girl Next Door to już pierwsza trójka.
1: Numer 3.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: końcówka to taki trochę muzyczny połamaniec, przekładaniec Pink Panthers. Czeka na wasze głosy i debiut być może jutro na liście Hot Bands w domu Girl Like Me. Na miejscu trzecim we wtorek Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa Girl Next Door. Dwójka należy do projektu Bauza Magnetica. Do kogo należy jedynka? Najwięcej waszych głosów na hop zdobyli. No i zdobyli serca fanów ballad i EDM-ów. No bo przecież razem Martin Garrix i Ed Sheeran, nasza nowa jedynka. Repeat it.
1: Max. One. One. One. One.
2: Numer jeden.

0: Martin Garrix, Three Dan, najlepszy dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Mamy wtoraczek w Toruniu, a to jest Tour de Club, słuchacie RMF Max. Tu dowiecie się, gdzie wybrać się na imprezy, gdzie fajnie spędzić czas. W Poznaniu, jak macie ochotę na fajny spacer, to nad Wartę oczywiście, bo można coś zjeść. DJ-e grają i naprawdę świetny klimat. To oferuje klub na fali, grając codziennie tak naprawdę weekendowe wydarzenia. Oj, oj, oj, będziemy informować, bo dzieje się na przykład najbliższy weekend bardzo modowo i to bardzo dużo nad poznańską Wartą. Co jeszcze robić w Poznaniu w najbliższy weekend? No to tak, rezydenci zapraszają do klubu Pacza, grają w piątek i w sobotę. W sobotę doskonałe house'owe brzmienia Słodowni. Na minus jeden starego browaru tutaj Bartes i Pekenio organizują wam This is my house i na pewno będzie grane bardzo wyjątkowo i bardzo fajnie. W X-Demonie także nie próżnują, bo w X-Demonie kolejne imprezy zaczynają się już od czwartku. W czwartek impreza studencka, piątek i sobota także rządzą rezydenci, ale mają specjalnych gości, bo najbliższy piątkowy wieczór to World Cup, a Max pojawi się ze swoimi bangerami pod nóżkę w najbliższy sobotni wieczór. W kolejce na 20 maja w X-Demonie czeka Carlos z ekipy Bad Boys Blue.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
3: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
14: I po reklamie.

Brazylia, How Does It Feel, trochę klasyki, no i trochę współczesnego brzmienia. Do tego tańczę. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Dzisiaj wieczorem też będziemy sprawdzać numery już na lato na Maxa 2026. I myślę, że na niejednym biwaku w wakacyjnym ognisku będzie się też pojawiać jego muzyka, to Somber i 12 to 12.

Tytuł po polsku, po prostu tańcz. Gdyby Lady Gaga śpiewała po polsku, no w czasach AI może to będzie niedługo możliwe. Teraz nie AI, ale w 100% naturalna Gracie Abrams, nasza kolejna nowość w RMF Max. To dzisiaj już przyjaciółka Taylor Swift, ale kiedyś dziewczyny się nie znały. Gracie Abrams, polecam wam Dyrka Chołek na wieczór. Hit

0: Ja też jestem zdania, że Ariana Grande ma przepiękny głos, nie do podrobienia tutaj w hicie We Can Be Friends, a jej brat to twierdzi nawet, że Ariana Grande to jest w tej chwili najlepsza piosenkarka i największa gwiazda na świecie. Wiadomo, że brat to nie może mówić inaczej, ale kto się zgodzi z tym, że Ariana Grande to największa gwiazda na świecie? Można dyskutować wieczorowo. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę też spora gwiazda, przynajmniej na naszym polskim podwórku czeka Gibbs i jego wina. Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Takie klimaty panują wieczorowo w RMF Max i Airbox. Po zachodzie słońca jego Graceland, ale teraz nowość na lato, którą polecam wam na zachody, po zachodzie, przed zachodem, na before, aftery i w ogóle na party. To nowość, jaką przynosi do nas DJ Hurzel i Ultra na T, kawałek, który rządzi już nie tylko na Ibizie, ale praktycznie w całej Europie, także u nas. No to zróbcie głośno i potańczymy. Hurzel i jego Moving to the Sun.
1: To jest nowość RMF Max.

0: i od dawna to...
1: Nareszcie to nowe męskie granie orkiestra, no i nareszcie mamy nowość, jaką przynosi nam Terry Swims. Jest nowość na lato. Jego muzyka to mieszanka, wiadomo, wielu gatunków. Trochę soulu, trochę R&B, nawet popu, rocka, country czasami, a nawet wpływów takich lekko metalowych, bo przecież Terry Swims w przeszłości śpiewał także w zespołach rockowych i takich bardziej hardkorowych. I słychać to zacięcie u naszego misiaczka. Oto one, Terry Swims i nasza nowość na maksa.

0: Ten numer jest ostatnio tak popularny, że założę się, że nawet może poleci w tym roku gdzieś na dożynkach w Polsce. Ale to byłby numer, jakby co, to proszę nagrywać, wysyłać do graby. Holendrzy z Anata, Talk to You. Będzie jeszcze trochę słonecznego hausu przed wakacjami w RMF Max. Za chwilę Andy Dust wróci też, ale Farben.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książkę.

0: Piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max. A ja lubię cię grać.

Lubię cię jak lato, co wy na to, to modelki, ich ostatnie dzieło. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami. Przypomnę tylko, może ktoś zapomniał, że dzisiaj jest jeszcze Dzień Przyjaciela. No to warto napisać, a najlepiej to wykonać telefon do przyjaciela, porozmawiać, co tam ciekawego. Może są tacy przyjaciele, z którymi dawno się już nie słyszeliście. Warto nawiązać połączenie ponownie. Nawet jak przyjaciel czekał długo, kilka miesięcy, rok, dwa, to prawdziwy przyjaciel na pewno odbierze. No to testujemy dzisiaj wieczorem, słuchając Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

wierz w siebie, dasz radę, jesteś nie do powstrzymania. Unstoppable to Sia i zauważyłem, że bardzo często dziewczyny słuchają tego na siłowni. Chłopaki niekoniecznie, ale dziewczyny to bardzo często, w szczególności kiedy mają trudniejszy trening przed sobą. No to chłopaki i dziewczyny też. Dla was taki kawałek, który można zabrać na każdy trening, niekoniecznie na siłownię, na bieganie, a nawet po prostu na spacery. Polecam ten beat w RMF Max. Nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego playback.

I Run Heaven, robi klimat wieczorowo w RMF Max. Tak, przed wakacjami. A kto myśli o pracy na wakacje, tylko właśnie co wybrać, gdzie się zgłosić, no to może trochę inspiracji z Hollywood. Zanim aktor Bradley Cooper został gwiazdą, właśnie dookoła świata, to pracował jako pomocnik grabarza w firmie pogrzebowej. Słyszałem, że dobrze płacą. Może to też jest jakiś pomysł, a nie tylko, wiecie, gastronomia, ewentualnie zbieranie truskawek. Zostańcie z RMF Max, bo będą klasyki. Wróci Calvin Harris i słynne Summer, no i Route 94 w house'owym My Love.

pomoc, odświeżona Insomnia, Five Lines i Bibi Rexa, New Religion. Może ten kawałek wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teraz numer, który wrócił ostatnio po latach i to też na sam szczyt zestawienia, to nowa wersja Just The Way You Are od Milki. Remiksuje to David Guetta, który ostatnio narzekał, trochę żalił się, że wszędzie, gdzie się nie pojawi, to afrohausy, wszędzie grają afrohausy, nawet u niego w piekarni już lecą afrohausy, a przecież sam też robił afrohausy. Ale nie tutaj, to jest jego wersja.

4 pory roku to Wiktor Waligura. No i oczywiście ta najważniejsza, czyli lato na maksa. Nasza trasa trwa i w najbliższą sobotę zapraszamy na kolejną imprezę. Tym razem ekipa RMF Max wjeżdża do Malborka na naszej muzycznej scenie na żywo w Malborku w sobotę. Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z DJ setem. Największe hiciory z waszego ulubionego radia. Wszyscy jesteście zaproszeni. A co i jak i gdzie sprawdzicie na rmfmax.pl z zaproszeniem nowości od Boba Sinclara plus Kajza, która tutaj śpiewa w numerze I Can't Wait.

0: 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Sezon to Dawid Podsiadło po 23. Ja wiem, że to może nie jest sezon na to danie, ale mamy truskawkowy sezon. Już staniało, już pochwalę się, zrobiłem po raz pierwszy w tym sezonie makaron z truskawkami. Lubię, nie lubię, no przynajmniej raz w roku można się pozachwycać albo poudawać, trzeba spróbować. No to macie już pomysł na jutrzejszy obiad dla wszystkich w kuchni. Wieczorowo z RMF Wax, Damiano Dawid teraz.

Brakuje tego gościa, jego muzyki, jego pomysłów. Tutaj klasyk Timberg, zanim zmienił swój pseudonim na Avicii, jego Sick Bromance. I gdyby Avicii był z nami, gdyby żył, to pewnie też robiłby, albo przynajmniej przeprowadziłby eksperyment z muzyką Afro House. Teraz mistrz gatunku Shimza i Arco. Takie słoneczne Afro House'y polecam na wakacje. U nas nowość Fire.

Save My Love to Marshmello i Ellie Goulding. Marshmello, król muzycznych festiwali EDM. Gorzej jak na festiwalu spadnie deszcz, jest ulewa, ale to ma swoje plusy. Można potańczyć sobie czasami w błocie i będą piękne wspomnienia, a niektórzy to w ogóle nie narzekają, bo kochają deszcz. Naprawdę są takie osoby. Taka osoba to pluwiofil, słuchajcie. To osoba, która kocha deszcz. Znajduje spokój i inspirację podczas deszczowych dni. Ja się przyznaję też czasami, ale jeden dzień wystarczy. Ile można?

Kościuk i Dawid Płonka, a kto zrobi numer o kaczkach? Opuszczaniu kaczek. Mam dla was nowe wyzwanie, nowy challenge i to nie jest internetowy challenge, tylko taki prawdziwy, życiowy na wakacje. Kto puści dłuższą kaczkę na wodzie? Bo rekord świata w puszczaniu takiej kaczki należy do Dugi Isaacsa, który puścił swoją kaczkę na odległość ponad 100 metrów. Wyobraźcie sobie, kto będzie blisko. No zróbmy tak przynajmniej na 50, okej, na 20, 30. Ale samo rzucenie kamyka to się nie liczy. Musi się trochę poodbijać.

taki klimat wieczorowo zrobił nam Przona, jego zły. Aż się rozmarzyłem i zrobiłem sobie taką podróż palcem po mapie. Trzeba mieć marzenia, prawda? Może kiedyś Bahamy. Bahama, Bahama, mama. Wiecie, że na Bahamach jest taka wyspa, gdzie mieszkają wyłącznie świnki? No nie wiem, czy akurat tam chciałbym trafić, ale Bahamy ogólnie, no dlaczego nie, okej? Są na liście marzeń. No to za chwilę, robiąc swoją listę, posłuchamy, jak śpiewa Dominik Czuż. Tak bardzo mi przykro.

0: Bez ciebie to Berry wieczorowo w RMF Max. No i bez ciebie nie będzie programu. Zapraszam także jutro. Środa 20. Nasz wieczór wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki w Polsce, najciekawsze premiery, nowości, których może jeszcze nie słyszeliście i nie znacie. Czekam na wasze głosy i komentarze na rmfmax.pl. Życzę wam miłej nocy, udanego dnia. Słyszymy się jutro. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
5: Muzyka zawsze po pierwsze.
6: Tu się czuję hity.
5: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.